0: Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Air Show Rudniki potrwa 2 dni. Termin końcowy prywatyzacji Górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Lukasa Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z umową, uspokaja prezydent Zabrza.
2: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać ten przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
1: Jak powiedział Radio Katowice przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
3: Czy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie siły odparły irańskie ataki na okręty USA i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, poinformowało dowództwo centralne USA CENTCOM. Według wojska amerykańskie okręty nie doznały żadnych uszkodzeń. Irańczycy mieli zaatakować 3 okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żaden z okrętów nie został trafiony. Iran z kolei oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Prawie 60 polskich marynarzy znajduje się na statkach w rejonie cieśniny Ormus. Jak mówi kapitan Sebastian Nowicki, marynarze, z którymi ma kontakt, są przerażeni rozwojem sytuacji.
4: Przede wszystkim są problemy z powrotem i zejściem ze statków. To jest główny powód i niepokój załogantów, że nie mogą wrócić do domu. Podejmują firmy różne próby, z tego co mi wiadomo. Jednym się to udaje, ale w większości są problemy ze względu na zamykanie lotnisk i problemy z transportem ze statków.
5: Na razie nie mieliśmy przypadków repatriacji z zatoki. Nikt się nie zgłaszał, żeby go repatriować, ale w różnych innych przypadkach żeśmy zgodnie z prawem wymusili czy spowodowali, że dokonano repatriacji. Tak to wygląda.
3: Dodał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków Jacek Dubiński. Cieśnina Ormus jest zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Polska i Włochy mają zbieżne stanowiska w kluczowych sprawach europejskich, w tym w kwestii wojny na Ukrainie, oświadczył premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Giorgią Meloni. Szef polskiego rządu podkreślił, że była to serdeczna rozmowa.
6: Miałem okazję przeprowadzić z panią premier długą, bardzo serdeczną, bardzo osobistą rozmowę. Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją. I nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie.
3: Włochy i Polska są gotowe do rozmów nad nowym traktatem dwustronnym, poinformowała z kolei premier Meloni. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że oba państwa chcą rozpocząć konsultacje. Nasi dwaj wicepremierzy, Antonio Tajani i Radosław Sikorski, miesiąc temu podpisali w Rzymie memorandum wzmacniające naszą współpracę. Dziś rozmawialiśmy także o tym, że chcielibyśmy wznowić konsultacje, aby na nowo opracować traktat o współpracy, który podpisaliśmy 35 lat temu. Giorgia Meloni podkreśliła, że celem nowej umowy jest dostosowanie relacji dwustronnych do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe.
7: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 złotych.
8: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych 2 zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
7: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: Kilkuset strażaków bierze udział w dogaszeniu Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Żywioł został już opanowany, ale nie możemy jeszcze mówić o zwycięstwie. Tak mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej.
9: Nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie i przerodzić się niestety w pożar. I na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę.
3: Sytuacja poprawiła się po opadach deszczu na Lubelszczyźnie. Synoptycy ostrzegają też przed burzami w Polsce południowo-wschodniej. Alert wydano dla całego województwa lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 4 rano. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: W nocy opady deszczu już w całym kraju, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części. Temperatura w nocy od 2 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie, w dzień od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1020 hektopaskali nad Skandynawią umacnia się. Niż 1008 hektopaskali znad północno-zachodniej Rosji wolno przemieszcza się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 7 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 6 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2, później 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni 4 do 6 słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio.

gdzie indziej miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Minęła 23. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewiduje zmniejszenie liczby polskich studentów na wyższych uczelniach. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak powiedziała Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Rzeczniczka podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
3: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Air Show Rudniki potrwa 2 dni. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Lukasa Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z umową, uspokaja prezydent Zabrza.
4: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać ten przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
0: Jak powiedział Radio Katowice przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
5: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Chwieje się zawieszenie broni w Iranie. Stany Zjednoczone zaatakowały irański tankowiec. Irańczycy odpowiedzieli rakietami. Odgłosy eksplozji było słychać w kilku miejscach Iranu.
6: Jak informują media w Teheranie, powołując się na źródła w armii, Amerykanie zaatakowali irański tankowiec w cieśninie Ormuz. Armia Iranu odpowiedziała wystrzeleniem rakiet. Jednocześnie eksplozje słychać m.in. w portowych miastach Bandar Abbas i Minab oraz na wyspie Keszm. Według irańskich agencji Mizan i Tasnim to odgłosy zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą dronów latających nad tymi miejscami. Reporter amerykańskiej telewizji Fox, powołując się na źródła w administracji, napisał, że Amerykanie przeprowadzili w czwartek ataki na irańskie porty, ale cytowany urzędnik stwierdził, że nie oznaczają one wznowienia wojny ani zakończenia zawieszenia broni ogłoszonego 7 kwietnia. Do ataków dochodzi w momencie, gdy Amerykanie czekają na odpowiedź Irańczyków w sprawie warunków zakończenia wojny. Wciąż dalekie od rozwiązania są najbardziej sporne kwestie na czele z irańskim programem nuklearnym. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Na statkach w rejonie cieśniny Ormus przebywa prawie 60 polskich marynarzy. W tym tygodniu w cieśninie został ostrzelany statek pływający pod maltańską banderą. Jego kapitanem jest Polak. Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. Najpierw podpisanie umowy, potem pierwsza zaliczka na finansowanie projektów obronnych. Mowa o unijnym programie SAFE. Polska podpisze tę umowę jako pierwsza w Europie, wskazywała w Polskim Radiu 24 pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: To jest naprawdę historyczny moment, bo pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety.
5: Podpisanie umowy dziś, a jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. Premier mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
8: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no dożyjemy chyba.
5: Wcześniej Leona XIV zapraszali do Polski prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. W Józefowie na Lubelszczyźnie, gdzie od dwóch dni strażacy walczą z pożarem lasów, spadł deszcz. Żywioł jest opanowany, ale trwa dogaszanie. Tymczasem prokuratura wyjaśnia przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Do tragedii doszło we wtorek w okolicach miejscowości Kozaki.
9: Prokuratorskie śledztwo toczy się w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu lotniczym. Choć śledczy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, co tak naprawdę było przyczyną katastrofy, to brane są pod uwagę dwie główne hipotezy, o czym mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
10: Tu wchodzi element awarii samolotu lub ewentualnie no, jakieś błędy po stronie pilota. Mogę potwierdzić, że w sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona była sekcja zwłok pokrzywdzonego. Tak ogólnie tylko mogę wskazać, bez podawania szczegółów, że zgon nastąpił w wyniku obrażeń wielonarządowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
9: Wspomniana komisja działa niezależnie od prokuratury. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia żadnych innych szczegółów śledztwa.
5: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Jej centralnym elementem będzie portal, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
11: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne. Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych słuchaczy, naszych widzów i odbiorców o tym, jakie zagrożenia codziennie są dla nas skierowane, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
5: Na portalu sprawdzamto.pl znajdą się m.in. newsy, analizy, raporty, a także jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Ruszy jeszcze w maju. były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: W nocy opady deszczu w całym kraju, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części Polski. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie. W dzień od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie.
12: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewiduje zmniejszenie liczby polskich studentów na wyższych uczelniach. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak powiedziała Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Rzeczniczka podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
3: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Air Show Rudniki potrwa 2 dni. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Lukasa Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z umową, uspokaja prezydent Zabrza.
4: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać ten przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
0: Jak powiedział Radio Katowice przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
5: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zmienił zdanie po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej i odroczył do 4 lipca wprowadzenie wyższych ceł na samochody z Unii. Wcześniej zarzucał Europie, że celowo zwleka z wdrożeniem umowy celnej z lipca znoszącej większość ceł na amerykańskie towary.
6: Szefowa Komisji Europejskiej zapewniła, że Unia jest zaangażowana we wdrożenie umowy, że są postępy i że do początku lipca cła zostaną obniżone. Umowa uzgodniona przez Ursulę von der Leyen i Donalda Trumpa w lipcu ubiegłego roku musi być jeszcze zaakceptowana przez unijne instytucje, a te istotnie nieco zwlekały z zatwierdzeniem. Teraz przystąpiły do negocjacji. Stanowiska są trudne do pogodzenia, ale jest oczekiwanie, że porozumienie zostanie osiągnięte najpóźniej do przyszłego miesiąca. Nie tylko o cłach. Szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem USA. Poruszony został też temat wojny na Bliskim Wschodzie. I tu Ursula von der Leyen mówiła to, co Donald Trump chce usłyszeć. Że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej i że ostatnie wydarzenia pokazały na zbyt duże zagrożenie dla stabilności regionalnej i światowego bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał Donald Trump w rozmowie z ABC News. Prezydent zamieścił też wpis w mediach społecznościowych. Czytamy w nim, że trzy amerykańskie niszczyciele wypłynęły z cieśniny i nie doznały zniszczeń, ale atakujący je Irańczycy odnieśli ogromne zniszczenia. Według Donalda Trumpa irańskie łodzie poszły na dno. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oskarżyło Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Z kolei amerykańska armia oświadczyła, że to Iran przeprowadził niesprowokowane ataki na niszczyciele, gdy przepływały przez cieśninę Ormus. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwrócił się do Senatu w tej sprawie.
7: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
5: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wątpi, by Senat zgodził się na propozycję głowy państwa.
8: Nie rozumiem pana prezydenta Nawrockiego. Myślę, że szuka jakiś efektu swojej pracy. Wątpię, żeby Senat się wyraził zgodę na przeprowadzenie tego referendum, bo to jest referendum, które wiele, myślę, w ostatecznym rozrachunku nie wniesie. W związku z tym, jeżeli się jest politykiem totalnie nieskutecznym, na którego coraz mniej poważnych ludzi zwraca uwagę, to się wymyśla na przykład referendum.
5: Referendum zawierałoby jedno pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Polacy mieliby zagłosować 27 września. Wołodymyr Zełenski nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyty w Moskwie 9 maja. Rosjanie planują w tym czasie przeprowadzenie parady wojskowej z okazji świętowanego według sowieckich tradycji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Kreml domaga się od Kijowa wstrzymania z tej okazji ataków za pomocą dalekosiężnych dronów.
9: Ukraina na rosyjskie ultimata wysunęła swoją kontrpropozycję, zawieszenie długoterminowe i to od 6 maja. Rosjanie jednak nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Putin obawia się, że ukraińskie drony mogą zakłócić paradę na Placu Czerwonym 9 maja. Wołodymyr Zełenski nie zapowiedział wprost takich działań, ale jak stwierdził, otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie w takich dniach. Nie rekomendujemy tego. Kreml tymczasem zapowiedział, że w reakcji na ukraińskie ataki może wysłać swoje rakiety balistyczne na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Od początku tegorocznych matur unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
5: Dziś dyrektor CKS decyduje, czy zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy opady deszczu, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie. W piątek od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa. Do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc, dobrych, żeby się schować.

0: Minęła 23. Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewiduje zmniejszenie liczby polskich studentów na wyższych uczelniach. W gminie Rędziny ponownie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony, twierdzi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaapelował na antenie Radia Katowice do rządu o liberalizację polityki wizowej. Profesor Ryszard Koziołek powiedział, że dwa najbliższe roczniki na uczelniach będzie charakteryzować zwyżka demograficzna. Wskazał jednocześnie, że w późniejszym czasie może być odczuwalne zjawisko depopulacji.
2: Obserwujemy uważnie to, co dzieje się w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tu należy się spodziewać znaczącej obniżki liczby kandydatów z Polski. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczelnie stały się coraz bardziej międzynarodowe i tutaj ogromnie potrzebujemy zliberalizowania polityki wizowej.
0: Profesor Koziołek dodał, że osoby te powinny być weryfikowane w ramach bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, odbije się to na kondycji polskich uczelni. W ubiegłym roku trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przechorowaliśmy ponad 290 milionów dni. Jeśli przełożyć to na lata, to w ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 795 tysięcy lat. Jak powiedziała Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, statystycznie na zwolnieniu lekarskim przebywał co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Rzeczniczka podkreśla, że zmienia się lista schorzeń, które powodują nieobecność w pracy.
3: Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego.
0: W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwolnienia lekarskie opiewały na nieco ponad 34 miliony dni, podczas gdy rok wcześniej było ich o 4 miliony mniej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Rędziny podobnie będzie można podziwiać pokazy lotnicze. Gmina podpisała w tej sprawie umowę z organizatorem. W tym roku na lotnisku w Rudnikach nie tylko pokazy lotnicze, ale również koncerty, pokazy pirotechniczne oraz efekty świetlne i laserowe. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji, w tym roku Air Show Rudniki potrwa 2 dni. Termin końcowy prywatyzacji górnika nie jest zagrożony. Taką informację przekazał Radiu Katowice prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji do wczoraj radni mieli otrzymać do wglądu dokumenty, na mocy których klub trafi w ręce Lukasa Podolskiego. Tak się jednak nie stało. Radni będą mieli czas zapoznać się z umową, uspokaja prezydent Zabrza.
4: Ważne, żeby to trafiło w miarę możliwości na co najmniej 7 dni przed. My założyliśmy początkowo 14. Ten termin troszkę nam się opóźnia przez kolejne iteracje, kolejne powtórzenia z tych różnych korekt ostatnich szlifów umów, które są przygotowywane. Staramy się, żeby utrzymać ten przede wszystkim ten 7-dniowy termin. Tu absolutnie jeszcze jesteśmy o czasie.
0: Jak powiedział Radio Katowice przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, część radnych jest zaniepokojona opóźnieniem i zwraca uwagę na krótki czas na zgłaszanie uwag. Podpisanie umów przekazujących klub w prywatne ręce ma nastąpić 23 maja, przed ostatnim meczem ligowym Górnika w tym sezonie. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie od umiarkowanego po całkowite. Miejscami wystąpią opady deszczu i lokalne burze, w czasie których opady punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
5: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Setki ton wody, ponad 30 zrzutów i około 1000 strażaków w akcji. Od wtorku trwa walka z pożarem Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Przyrodnicy zaczynają liczyć straty.
6: W czwartek po południu i wieczorem strażakom pomogły opady deszczu. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale wciąż są zarzewia ognia, które strażacy muszą kontrolować. Ulgę odczuli m.in. mieszkańcy Józefowa. Do miasta przestał wdzierać się dym.
7: To już tylko końcówki właśnie tego pożaru?
6: Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
8: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
6: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: Wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według amerykańskiego centralnego dowództwa CENTCOM irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe. Iran oskarżył USA o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał w mediach społecznościowych Donald Trump. Program CPN Ceny Paliw Niżej będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jak zaznaczył, Polacy zaoszczędzili na cenie paliw kilka miliardów złotych.
9: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1 600 000 000 złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
5: Resort Energii planuje przedłużać program ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. W piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Litr benzyny 98-oktanowej nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Wczoraj pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków.
10: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
11: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
10: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
12: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
10: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek, natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Europejską Instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
5: Stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszło ponad 70 maluchów. Pracownicy oczekują 20 kolejnych, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
13: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
5: Sezon wyźrabień potrwa w Janowskiej Stadninie do końca maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie, a w dzień temperatura wzrośnie do 9 stopni na północy i 20 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

Gnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: Dawaj Kłębu szybki jako diesel w BP, odjeżdżamy.
1: W Kamysznicy na Żywiecczyźnie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy niezłomnych. W ostatnią drogę wyruszyły szczątki blisko 60 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych z ugrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Szczątki zostały pochowane na otwartym w Kamysznicy cmentarzu wojennym żołnierzy NSZ. W Częstochowie służby aresztowały dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. To element ogólnopolskiej akcji wymierzonej w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Nie będzie to zapowiadana kilka lat temu Izera. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie. Będzie nowe połączenie kolejowe w województwie śląskim. PKP PLK ogłosiły przetarg na prace związane z modernizacją i przywróceniem pełnej funkcjonalności linii łączącej Tychy z Bieruniem. Inwestycja obejmuje wymianę około 12 km starych i budowę około 3 km nowych torów.
2: Trzy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Setki ton wody, ponad 30 zrzutów i około 1000 strażaków w akcji. Od wtorku trwa walka z pożarem Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Przyrodnicy zaczynają liczyć straty.
3: W czwartek po południu i wieczorem strażakom pomogły opady deszczu. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale wciąż są zarzewia ognia, które strażacy muszą kontrolować. Ulgę odczuli m.in. mieszkańcy Józefowa. Do miasta przestał wdzierać się dym.
4: To już tylko końcówki właśnie tego pożaru?
3: Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
5: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
3: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według amerykańskiego centralnego dowództwa CENTCOM irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe. Iran oskarżył USA o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał w mediach społecznościowych Donald Trump. Program CPN Ceny Paliw Niżej będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jak zaznaczył, Polacy zaoszczędzili na cenie paliw kilka miliardów złotych.
6: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1,6 mld złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
2: Resort energii planuje przedłużać program ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. W piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Litr benzyny 98-oktanowej nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Wczoraj pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków.
7: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
8: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
7: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
9: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
7: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek, natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Europejską Instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
2: Stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszło ponad 70 maluchów. Pracownicy oczekują 20 kolejnych, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
10: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
2: Sezon wyźrebień potrwa w Janowskiej Stadninie do końca maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
2: Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie, a w dzień temperatura wzrośnie do 9 stopni na północy i 20 na południowym wschodzie.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic.

tym mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwię? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

Po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon, w domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj.

0: Jest 6.30, skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po chłodnej i burzowej nocy zapowiada się podobny dzień. Jak mówi synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska, nad Polską przebiega strefa frontu, który powoli przemieszcza się z północy na południe. Przynosi ono chłodzenie. W Kamesznicy w powiecie żywieckim pochowano szczątki żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Uroczysty pogrzeb związany był z otwarciem cmentarza wojennego Kamesznica. Uczelnie w Polsce przeszły od jakiegoś czasu w tryb zarządzania kryzysowego, mówił w Radiu Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W ten sposób skomentował trudną sytuację finansową swojej uczelni. 55 projektów zgłosili mieszkańcy Rybnika do budżetu obywatelskiego. 47 to zadania dzielnicowe, co najmniej po jednym w każdej rybnickiej dzielnicy. Ja.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Wymiana ognia między Amerykanami i Irańczykami w cieśninie Ormus. Zdaniem Waszyngtonu to nie oznacza końca zawieszenia broni.
3: Pożar w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia, ale strażacy jeszcze nie ogłaszają zwycięstwa.
4: Cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko.
2: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany, ścigany listem gończym 46-latek, ukrywał się na Lubelszczyźnie.
3: Amerykanie uderzyli w irańskie porty. Iran ostrzelał 3 amerykańskie okręty.
2: Aktualności zaczynamy od wymiany ognia w cieśninie Ormus.
3: Armia Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Irańczycy złamali rozejm, a ostrzał był odpowiedzią na atak.
2: Nie oznacza to końca zawieszenia broni, powiedział amerykański prezydent. A uderzenia USA przeciwko Iranowi określił mianem miłosnego stuknięcia.
3: Więcej o nocnych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie w relacji naszej korespondentki.
5: Armia Iranu podała, że Amerykanie zaatakowali jej 2 statki w cieśninie Ormus, a na irańskim wybrzeżu przeprowadzili ataki powietrzne na obszary cywilne we współpracy z niektórymi krajami regionu. Amerykanie twierdzą, że celowali w wyrzutnie rakiet i dronów oraz w wojskowe ośrodki dowodzenia, a ataki przeprowadzili w geście samoobrony, po tym jak Irańczycy zaatakowali ich okręty w okolicach cieśniny Ormus. Jednocześnie wieczorem eksplozje słychać było m.in. w portowych miastach Bandar Abbas i Minab oraz na wyspie Keszm. Według irańskich agencji to odgłosy zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą dronów latających nad tymi miejscami. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szecha.
2: Pożar w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia. Trwa dogaszanie ognia.
3: Taki komunikat płynie od służb. Walka z ogniem trwa od wtorku i jeszcze się nie skończyła, przekazał nam brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Na miejscu nadal jest kilkuset strażaków oraz blisko 100 pojazdów.
4: Nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura. Na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę.
3: Szacuje się, że spłonęło około 300 hektarów lasu, a wraz z nim cenny przyrodniczo ekosystem.
2: W Puszczy Solskiej żyją m.in. rzadko spotykane ptaki, podkreśla Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
6: Chociażby takie gatunki jak guszec. Jest to największy nasz kurak leśny. W tym momencie tereny, które są objęte pożarem, są jego priorytetowo właśnie ostoją w skali Polski.
3: Akcją gaśniczą jest objętych ponad 1000 hektarów terenu po opanowaniu pożaru. Jego dogaszanie może zająć jeszcze wiele dni.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają kulisy tragedii, jaka rozegrała się wczoraj w jednym z domów w podwarszawskim Raszynie.
3: Wezwany na miejsce patrol zauważył w budynku ciało kobiety, a także 2 dzieci, które natychmiast zostały objęte opieką.
2: Podejrzano zastrzelenie partnerki, mężczyzna uciekł przed pojawieniem się służb ratunkowych.
3: Policjanci wpadli jednak na trop 67-latka i wieczorem został znaleziony martwy na cmentarzu oddalonym o 30 kilometrów w Prażmowie.
2: Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany.
3: 46-letni mężczyzna był poszukiwany listem gończym.
2: Ukrywał się i często zmieniał miejsce pobytu, by uniknąć więzienia po skazującym go wyroku.
7: Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku pod Barczewem. Przekroczył wtedy podwójną linię ciągłą i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem. Kierująca i pasażerka zginęły na miejscu. Adwokat tak tłumaczył się potem w internetowym nagraniu.
8: To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły.
7: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i został zatrzymany w powiecie chrubieszowskim. Był całkowicie zaskoczony, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
9: Nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
7: Mężczyzna ma trafić do zakładu karnego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
3: Kilkudziesięciu absolwentów szkół średnich na pewno nie zda w tym roku matury. To osoby, których pracę unieważniła Centralna Komisja Egzaminacyjna.
2: A to kary za ściąganie i używanie telefonu komórkowego, mówi dyrektor Centralnej Komisji Robert Zakrzewski.
11: Już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
3: Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00 w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, zrobione prawdopodobnie przez maturzystę.
2: Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecyduje, czy złoży w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Japonią 4-2 w meczu czwartej serii hokejowych Mistrzostw Świata Strefy 1A w Sosnowcu. Gole dla zwycięzców zdobyli Dominik Paś, Patryk Wronka, Patryk Krężołek i Filip Komorski. A ten ostatni tak ocenia wygraną.
13: Każda bramka była kluczowa. Kluczowa była solidna defensywa, nasza cierpliwość, grze, dojrzałość. Bo rzeczywiście dosyć słabo weszliśmy w ten mecz. Japończycy mieli bardzo dużo sytuacji. Przeważali w pierwszej tercji. Przetrzymaliśmy to z wynikiem 1-1. W drugiej tercji to my byliśmy więcej na krążku. To my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, aczkolwiek wynik dalej był remisowy. Cieszy mnie to, że po tych dwóch bardzo wyrównanych tercjach, skrajnie innych, weszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, jak drużyna, która zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem i z pokorą.
12: Ten wynik pozwala biało-czerwonym wciąż realnie myśleć o awansie do elity. Awans wywalczą dwie czołowe drużyny, a na czele pewnej już awansu Kazachstan, który ma 11 punktów. Przed Polską, Ukrainą i Francją wszystkie te ekipy mają 7 punktów na koncie. Piłkarze Aston Villa zmierzą się z Freiburgiem w finale Ligi Europy. W rewanżowych spotkaniach półfinałowych gracze Aston Villa, w których składzie przez cały mecz grał reprezentant Polski Matikasz, na swoim stadionie pokonali 4-0 Nottingham Forest. Odrobili tym samym straty z pierwszego meczu przegranego 0-1. Freiburg wygrał u siebie z Bragą 3-1, tu pierwszy mecz niemiecki zespół przegrał 1-2, finał 20 maja w Stambule. Z kolei Crystal Palace wygrał u siebie z Szachtarem Donieck 2-1 w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Konferencji i awansował do finału tych rozgrywek. Pierwszy mecz 3-1 dla Crystal Palace. Rywalem tej drużyny będzie Rayo Vallecano, które pokonało na wyjeździe Strasburg 1-0. Pierwszy mecz też Rayo wygrało 1-0. Polak Maxi Ojedele przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych Strasburga. Finał 27 maja w Lipsku.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Pogoda.
2: Poranek najchłodniejszy na nizinie szczecińskiej 4 stopnie, poza tym na północ od 5 do 8, a najcieplej na południowym wschodzie od 10 do 13. Dzień z przewagą chmur, choć też z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz, najsilniej ma popadać na wschodzie, a na południu możliwe burze.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Klimat.
2: Oddychamy pełną piersią, jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach jest teraz średnie lub małe, a suszę hydrologiczną notujemy w kilku miejscach, m.in. w zlewniach Iny w województwie zachodniopomorskim, Górnej Noteci w Kujawsko-Pomorskiem i w Wielkopolsce, Jeziorki oraz Radomki na Mazowszu, Rudawy, Prądnika i Przyrzecza Wisły w Małopolsce oraz na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 11 zdarzeń od północy mamy w policyjnym raporcie. Jedno zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek, a doszło do niego w Sosnowcu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Mniej więcej na wysokości numeru 291. Tutaj mamy wypadek właśnie z udziałem dwóch pojazdów. Jedna osoba jest poszkodowana. Kolizję mamy z kolei w Częstochowie na Legionów, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazd w barierkach, czyli również na szczęście kolizja. Na autostradzie A4 w Katowicach 341 kilometr tej trasy i na jezdni prowadzącej w stronę Gliwic czy dalej Wrocławia. Poza tym nie ma już utrudnień na zjeździe z DK94 w Sosnowcu na drogę 86 w kierunku Katowic, gdzie na zakręcie Mistrzów trwało odpompowywanie przez strażaków wody z rozlewiska.

0: Jest 7:30, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: W Kamysznicy na Żywiecczyźnie otwarto cmentarz wojenny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas państwowej uroczystości z udziałem prezydenta spoczęło na nim 60 żołnierzy niezłomnych. To członkowie zgrupowania kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w Polsce w 2029 roku. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności. W projekt zaangażuje się tajwański koncern, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Uroczyste obchody 52. rocznicy sformowania 31. Batalionu Radiotechnicznego odbędą się w Radzionkowie na tamtejszym ekorynku. Zaprezentowany zostanie sprzęt wojskowy i uzbrojenie, m.in. radar, aparatownia, radiostacja czy stacja kontrolno-naprawcza. Militarne kulisy wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk będą tematem konferencji naukowej, która odbędzie się w Katowicach. Historycy spotkają się w przystanku Historia IPN dokładnie w 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
2: Siódma w piątek, Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. A w nim czas na serwis, przedstawią go Romuald Wójcik i Agnieszka Drost.
3: Mimo wyroku Trybunału w Strasburgu sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Dziś podpisanie unijnej umowy SAFE na dozbrojenie polskiej armii.
3: W 7 miastach można już oglądać filmy festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Polska jest, trójka jest patronem tego wydarzenia.
4: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani przez prezesa tej instytucji do orzekania, odesłani z kwitkiem. Troje z nich przyszło do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by umożliwiła im wykonywanie obowiązków.
3: Prezesa Bogdana Święczkowskiego na miejscu nie zastali i usłyszeli za to, że ich sytuacja się nie zmieniła.
5: Sędziowie miesiąc temu złożyli w Sejmie ślubowanie w formule wobec prezydenta. Bogdan Święczkowski tej formuły nie uznał i nie dopuszcza ich do orzekania. Wczoraj z ust zastępcy prezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego usłyszeli, że po decyzji Trybunału w Strasburgu nic się nie zmieniło, tak mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
6: Pan wiceprezes Sochański przekazał, że zapoznał się już z decyzją, z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa.
5: Bogdan Święczkowski ma zapoznać się z dokumentami, które sędziowie przynieśli. Zmiany stanowiska spodziewać się jednak nie należy. Decyzji Trybunału nie uznała bowiem Kancelaria Prezydenta. Sędzia Krystian Markiewicz jest tym zaskoczony.
7: To, co się stało, to nie jest, nie wiem, kapuśniaczek, który spadł, tylko jest to rzecz dość poważna. I teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy.
5: Europejski Trybunał dał polskim władzom czas do 20 maja na złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Dziś podpisanie unijnej umowy SAFE na dozbrojenie polskiej armii.
3: Oznacza to otwarcie linii kredytowej oraz umożliwienie dalszych negocjacji w sprawie przyszłych kontraktów, mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
8: Dzisiaj jesteśmy na etapie negocjowania. Mamy prawie 30 zespołów negocjacyjnych w PGZ-cie. Po drugiej stronie w Agencji Uzbrojenia podobnie. Trwają intensywne rozmowy. W wielu elementach jesteśmy na finale rozmów.
4: Według zapowiedzi MON jeszcze w maju dzięki pieniądzom z Brukseli resort podpisze około 40 kontraktów.
3: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zawierałoby ono pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Karol Nawrocki dodał, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii.
9: Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
4: Karol Nawrocki zwrócił się w tej sprawie do Senatu. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że Izba zajmie się tym na najbliższym posiedzeniu.
3: Przypomniała też, że to rząd PiS-u akceptował obecną politykę klimatyczną Unii.
10: Jeszcze parę lat temu pan Morawiecki mówił, że to jest świetne dla polskiego rolnictwa, świetne dla Polski. Mówili o tym wszyscy ministrowie. Negocjowali. Teraz rząd premiera Donalda Tuska łagodzi czy prostuje te wszystkie rzeczy, które są niekorzystne.
3: Dziś prezydent ma także poinformować o tym, kto zostanie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: O 8:13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
3: Dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej może potrwać jeszcze kilka dni.
4: Strażacy apelują o rozwagę i nierozpalanie ognia w lesie oraz w jego pobliżu. Monika Gosławska.
11: w walce z żywiołem pomógł deszcz. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
12: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia.
13: Puszcza Solska dla nas, no to jest oczkiem w głowie.
11: Roman Dziura, burmistrz Józefowa.
13: Palimy się nią, no w tej chwili płonie.
11: Służby przypominają o zakazie używania otwartego ognia w lesie i w promieniu 100 metrów od niego.
14: Starajmy się zachować przede wszystkim bezpieczeństwo.
11: Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
14: Nie pozostawiajmy śmieci w lesie, nie wjeżdżajmy na drogi leśne, które są dla nas nieudostępnione, bo czasami może się okazać tak, że wjedziemy na wysoką, suchą trawę, może on spowodować rozwój pożaru.
11: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
3: W kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi można już oglądać filmy festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
4: Imprezę otworzył film Bez końca Michała Marczaka. Jest to historia ojca, który przeszukuje Wisłę, szukając śladów po zaginionym synu. Reżyser opowiadał w Klubie Trójki, że sam był świadkiem tych poszukiwań.
15: Płynąłem z moją żoną i z 6-letnim synkiem Tratwą po Wiśle i nagle się pojawił człowiek znikąd i pomógł nam dobić do brzegu. To się okazał Daniel. Jak zobaczyłem go samego po prostu potem przeszukującego to Wisłę i zrozumiewszy jego historię, no jakoś tak potwornie się wzruszyłem, no tak jak pewnie każdy. Poczułem, że to jest coś bardzo ważnego, żeby opowiedzieć ten film.
3: Festiwal potrwa do 17 maja. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia.
4: Faktycznie Trójka to był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Piątek, więc w dresie w kancik. Mój Krzysztof Biff Łoniewski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, jak się miewasz, Michale?
2: Wspaniale, a jak się miewasz ty, Krzysztofie, Krzyśku, Krzysiu?
17: Może być. Chciałem zapytać, czy prasowałeś dzisiaj te spodnie w kant?
2: Wczoraj wieczorem, podobnie jak śniadanie zjadłem też.
17: Czy śniadanie też było ułożone tak w kancik?
2: Tak, i co w sporcie?
17: Hokej na lodzie, słuchaj, w pierwszej kolejności. Nasza męska kadra w Sosnowcu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A po pełnym emocji spotkaniu zwyciężyła 4-2 z Japonią i jedną z bramek zdobył Filip Komorski.
18: Dosyć słabo weszliśmy w ten mecz. Japończycy mieli bardzo dużo sytuacji. Przeważali w pierwszej tercji, przytrzymaliśmy to z wynikiem 1-1. W drugiej tercji to my byliśmy więcej na krążku, to my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, aczkolwiek wynik dalej był remisowy. Cieszy mnie to, że po tych dwóch bardzo wyrównanych tercjach, skrajnie innych, wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć.
17: Wynik tego spotkania był ważny w kontekście ewentualnego awansu naszych do elity. Francuzi, nasi bezpośredni konkurenci, stracili punkty wygrywając z Litwinami dopiero po rzutach karnych. Dziś właśnie z Litwinami gramy ostatni mecz w turnieju. Na razie jesteśmy na drugim premiowanym awansem miejscu w tabeli, ale tyle samo punktów mają wspomniani Francuzi oraz Ukraińcy. Wygrana za 3 punkty bardzo przybliżyłaby nas do występu w elicie. Awans już wywalczyła reprezentacja Kazachstanu. W świecie piłki emocjonujący czas kluczowych spotkań w europejskich pucharach. Wczoraj poznaliśmy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. W tej pierwszej to Aston Villa po wygranej aż 4-0 z Nottingham Forest oraz Freiburg po zwycięstwie 3-1 z Bragą. Z kolei w spotkaniu o trofeum w Lidze Konferencji wystąpią Crystal Palace, pokonało Szachtar Donieck 2-1 i Rayo Vallecano po zwycięstwie 1-0 ze Strasburgiem. Zostając przy piłce, źle dzieje się w Realu Madryt. Królewscy notują wyjątkowo kiepski sezon, bez szans na jakiekolwiek trofeum. To rodzi konflikty wewnątrz zespołu. Wczoraj na treningu pobili się w szatni Federico Valverde i Aurelien Tchouameni. Na tyle poważnie, że ten pierwszy wylądował w szpitalu z urazem głowy i będzie pauzował około 2 tygodni. Konsekwencje utarczki znajdą finał w dotkliwych karach dla obydwu wymienionych zawodników. To można zakładać w ciemno. Tak jak duże kontrowersje po wczorajszej rekomendacji MK Ol, żeby dopuścić do międzynarodowej rywalizacji bez żadnych ograniczeń sportowców z Białorusi. Przypominamy, że to jednak ciągle zalecenie, a nie nakaz. Ostateczną decyzję będą podejmować poszczególne federacje sportowe. Kończymy motorsportem. Wystartował samochodowy rajd Portugalii, to 6. runda Mistrzostw Świata. Po pierwszym dniu na prowadzeniu Szwed Oliver Solberg przed 2 Francuzami, Adrienem Formo i niezniszczalnym Sebastianem Ogierem. Nasi kierowcy nie biorą udziału w tej imprezie. A ty, przepraszam, rozpocząłeś jakiś taniec godowy?
2: Obrigado. Słynny taniec Obrigado. Przypomniałem sobie, że przecież piosenka była o tobie.
19: Alejami wycackany szedł sy jakiś gość. Facjata niby owszem, może być.
2: No i co?
17: Znam ten utwór, przypomniałeś mi, no rzeczywiście jest dobry.
2: To tak przy okazji tego, jak dzisiaj Krzysztof jak zwykle pięknie się prezentuje, nawet w dresiku w kancik. Pogoda jaka jest za oknem?
17: No, słaba.
2: Coś więcej? Bardzo słaba.
17: Bardzo słaba, słuchaj. Chłodnawo, pochmurno.
2: Deszcz dzisiaj będzie.
17: Żartujesz.
2: Tak.
17: Ale, i to ale właściwie... we Warszawie też?
2: Także, no właściwie wszędzie tam poza tymi zachodnio północnymi elementami Polski, od Kołobrzegu po Gorzów, tak sobie zamykam oczy i pokazuję.
17: Czyli zachodniopomorskie i lubuskie, tak?
2: O, wspaniale, to skąd wiedziałeś?
17: Drzemałeś na geografii, przestań się rozrabiać.
2: Nie drzemałem, z geografii akurat było bardzo dobrze.
17: A z czego było gorzej?
2: Z dodawania. Ale ściągów szóstka.
20: Dzień dobry, Janusz Siemianowic Śląskich, a w Siemianowicach w Straży Miejskiej pracują od poniedziałku do niedzieli, od 7 rano do 22, 365 dni w roku i to jest dopiero robota. Właśnie teraz jadę na odprawę, podzielę zadania i do roboty.
2: I mam jeszcze informację dla pana. W Siemianowicach będzie deszcz.
21: Zapraszamy.
0: Prognoza pogody w Radiu Katowice, jak w każdy piątek o tej porze, Damian Dąbrowski, dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w końcu popadało w większości naszego regionu w czwartek pod wieczór, no i w nocy z czwartku na piątek przechodziły okresami opady deszczu i punktowe burze, w czasie których opady były nawet dość spore. Przyroda bardzo potrzebowała tych opadów. No i teraz co nas czeka w piątek oraz weekend. Najpierw prognoza na piątek, właśnie dzisiaj 8 maja i zachmurzenie w województwie śląskim będzie przeważnie całkowite lub duże z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające i głównie przed południem. Nastąpi ochłodzenie po tych opadach. Temperatura maksymalna dzisiaj w przedziale od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy, ciśnienie w miarę stabilne 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie najczęściej duże i całkowite, na ogół bez opadów, jedynie bardzo lokalnie może jeszcze lekko pokropić. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby z północy, ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Najpierw sobota 9 maja. Zachmurzenie jutro będzie całkowite i duże z przejaśnieniami, na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna bez większych zmian, przeważnie w zakresie od 14 do 17 stopni. Wiatr powieje słabo z północy. Ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. I teraz noc z soboty na niedzielę. Tutaj zachmurzenie będzie się zmniejszać aż do bezchmurnego nieba. No i bez opadów. Temperatura minimalna w niedzielę rano od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby z północy. Następnie zmieni kierunek na wschodni. Ciśnienie stabilne, około 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na drugi dzień weekendu, czyli niedzielę 10 maja. Tu mam bardzo dobre wiadomości dla Państwa. Otóż niedziela zapowiada się znakomicie właściwie. Będzie sporo słońca, zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów. Temperatura maksymalna całkiem przyjemna w zakresie od 20 do 22, lokalnie może 23 stopni. Wiatr słaby, przeważnie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać do około 1011 hektopaskali. A co potem? No prawdopodobnie po weekendzie, w poniedziałek znowu popada, ale na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Dziękujemy pięknie, niech pada, niech pada, niech pada. Damian Dąbrowski, do usłyszenia.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W wielu miejscach albo padał, albo jeszcze pada deszcz, przez co drogi są mokre, a co za tym idzie śliskie. Uważajmy zatem. Jeżeli chodzi o ruch, to ten na drogach regionu jest dość spory. Widać to przede wszystkim w Katowicach, gdzie dość wolno poruszamy się drogą 86 w rejonie węzła Bagienna na pasach w obu kierunkach. Podobnie jest na katowickim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Mikołowska, to jest dnia w stronę Wrocławia. A4, jak przekazują słuchacze, korkuje się też na wysokości Rudy Śląskiej, jadąc w stronę Wrocławia, i przy węźle Sośnica, kierując się w stronę Krakowa. W samych Katowicach ciasno jest na wlocie do centrum, jadąc DTS-ką od strony Zabrza, ale też między innymi na Grundmana, Bocheńskiego, Mikołowskiej, Sądowej, Kościuszki, Świętego Jana, Granicznej, Ceglanej, 73. Pułku Piechoty czy na Armii Krajowej. W Tychach korkuje się droga krajowa nr 44, szczególnie na wysokości Urbanowic.

tyłek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

moi znajomi tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

ciszy. Każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Do 9.30 godziny skrót najważniejszych informacji. Piotr Pagieła.
1: Polska będzie pierwsza w Europie. Dziś po południu w Warszawie zostanie podpisana umowa SAFE. Podpisanie umowy z Brukselą otworzy dla naszego kraju nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju Polska otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. To m.in. najnowocześniejszy aparat do USG. Koszt sprzętu to 2 miliony złotych. Środki pochodzą z KPO. Rozpoczęła się budowa nowej przepompowni ścieków w Piekarach Śląskich. Zostanie do niej przełączona kanalizacja sanitarna. Inwestycja stanowi jeden z kluczowych elementów rozwoju i modernizacji infrastruktury na terenie miasta. Ponad 60 studentów etnologii z całej Polski weźmie udział w trzecim międzynarodowym obozie etnograficznym, który rozpoczyna się po raz pierwszy w województwie śląskim. Będą prowadzić badania terenowe w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, koncentrując się na dziedzictwie kulturowym regionu i pamięci mieszkańców.
2: No nie uwierzą Państwo, to już ósma. Michał Nogaś, dzień dobry w piątek. W audycji porannej czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
3: Uwierzymy nawet na słowo. Nawet kilkanaście dni może potrwać dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Na miejscu jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja.
4: Pomimo ogłoszenia przez oba kraje rozejmu, Ukraina i Rosja wciąż wysyłają do ataków drony.
3: To szansa dla rodzimej zbrojeniówki, mówi wiceminister aktywów o unijnym programie SAFE.
4: Pożar na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej jest już opanowany, strażacy jednak wciąż są na miejscu. Pożar wybuchł we wtorek w powiecie biłgorajskim, a jego dogaszanie może zająć nawet kilkanaście dni.
3: We wsi Osuchy przy sztabie kryzysowym jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, jaka była noc i jakie są perspektywy dla strażaków?
5: Zdecydowanie ta noc sprzyjała strażakom, bo od wczorajszego popołudnia padał tutaj deszcz, ale były to opady jednostajne i miejscowo intensywne i to właśnie pomogło w prowadzeniu akcji gaśniczej. Funkcjonariusze działali całą noc, wciąż szukają tych ewentualnych zarzewi ognia i dogaszają torfowiska, a właśnie te będą dla nich najtrudniejsze. Ich dogaszanie może zająć nawet kilkanaście dni. Mieszkańcy pobliskiego Józefowa w ostatnich dniach z niepokojem patrzyli na rozwój pożaru i akcję gaśniczą. Teraz cieszą się, że wszystko wskazuje na to, że dobiega do końca.
6: Raczej myślimy, że to już to tylko końcówki właśnie tego pożaru.
7: Nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone, tylko wypala się to, co się nie wypaliło.
5: A już za chwilę ma rozpocząć się konferencja prasowa przedstawicieli sztabu kryzysowego, na której zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące pożaru i sytuacji po nocy.
4: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację.
3: Ukraińskie drony i rakiety uderzyły w nocy w głębi rosyjskiego terytorium. Także rosyjskie bezzałogowce atakowały Ukrainę.
4: Do uderzeń doszło po jednostronnym ogłoszeniu przez Kreml zawieszenia broni w związku ze zbliżającym się Dniem Zwycięstwa.
8: Ukraina jeszcze przed północą, a więc przed rozpoczęciem rosyjskiego wstrzymania ognia, wypuściła w kierunku Rosji około 300 swoich dronów. W nocy doleciały one na terytorium Rosji. Do wybuchów doszło m.in. w rafinerii ropy w Jarosławiu. Ukraińskie rakiety atakować miały zakłady zbrojeniowe w Rostowie. Także ukraińskie siły zbrojne w nocy donosiły o rosyjskich dronach zmierzających w kierunku Zaporoża, Krzywego Rogu i Nikopola. Najprawdopodobniej jednak rosyjskie bezzałogowce również wypuszczone były jeszcze przed północą, czyli przed rozpoczęciem rosyjskiego zawieszenia broni. Z ukraińskich danych wynika, że rosyjskich dalekosiężnych dronów tej nocy było zdecydowanie mniej niż zazwyczaj. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: To szansa dla rodzimej zbrojeniówki, mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota o unijnym programie SAFE. Umowę pożyczkową z Brukselą podpiszą dziś szefowie resortów finansów i obrony, a ze strony unijnej komisarze do spraw obronności oraz budżetu wspólnoty.
4: Wiceminister nadzorujący działalność spółek zbrojeniowych z udziałem Skarbu Państwa podkreśla, że dzięki temu nasze zakłady będą miały zapewnione wieloletnie kontrakty i stabilne finansowanie.
9: Od razu uprzedzamy, to nie jest wzięcie od razu 43 miliardów euro pożyczki, którą natychmiast trzeba spłacać. To jest otwarcie linii kredytowej, która będzie uruchamiana w takim systemie mikropożyczek wraz z kolejną umową podpisaną i kolejnymi dostawami. Jedną z pierwszych rzeczy będzie projekt SAN, czyli nasza tarcza antydronowa.
3: Mechanizm SAFE to łącznie 150 miliardów euro na cele obronne. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu, czyli prawie 44 miliardy euro.
4: A większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce, a dużą część umów zawrzemy do końca maja.
3: Zjednoczeni w człowieczeństwie to hasło tegorocznego Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
4: Jak mówi Michał Mikołajczyk z zarządu głównego PCK, to święto ludzi pomagających tym, którzy z różnych powodów są w trudnej sytuacji.
10: Polski Czerwony Krzyż siłą swoich ponad 50 tysięcy wolontariuszy, członków, pracowników, ale także i mnóstwo partnerów mówi. Tego dnia szczególnie pomyślmy o tym, że warto spojrzeć i rozejrzeć się, czy jest ktoś, komu możemy pomóc.
3: Twórcą Czerwonego Krzyża był szwajcarski filantrop Henri Dinant. Założył tę organizację w Genewie w 1863 roku.
4: Media publiczne będą wspólnie walczyć z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa powołały inicjatywę Sprawdzam to.
3: Fala dezinformacji, która zalewa dziś internet, generowana jest przez nowe narzędzia technologiczne. Zwraca uwagę prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.
11: Fake newsy powstają przy wykorzystaniu botów, sztucznej inteligencji i nowej technologii, która jest przydatna, ale też tutaj jest niestety dużym zagrożeniem. A ten projekt tworzą prawdziwi, realni ludzie, prawdziwi, realni dziennikarze, wiarygodni dziennikarze. I to jest takie starcie między technologią, między botami, między sztuczną inteligencją, a realnym dziennikarzem. Jestem pewien, że tę walkę realni dziennikarze wygrają.
4: W ramach inicjatywy powstanie portal sprawdzamto.pl, w którym znajdziemy analizy, raporty i ciekawą publicystykę wyjaśniającą mechanizmy manipulacji w mediach.
3: To był Serwis Trójki.
2: I jeszcze PS z ostatniej chwili niemal. 100 lat kończy dziś wspaniały Sir David Attenborough, więc życzymy kolejnych 100. Do 200.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Uwaga! Nie wiem, czy wiecie, mamy nowy podkład w sporcie. Czyta nasz redakcyjny Polonez, Krzysztof Łoniewski.
13: To niech wybrzmi, ja chciałem zapewnić Państwa, że Michał Nogaś nie jest botem, jest realnym dziennikarzem.
2: Słuchaj, Bifie, czytaj, ja tańczę.
13: Nasi hokeiści zrobili ważny krok w stronę awansu do elity. W przedostatnim spotkaniu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu nie bez kłopotów, ale pokonali Japonię 4-2. Można zmienić ten podkład i zameldowali się na drugim premiowanym awansem miejscu w turniejowej tabeli.
2: Czekaj, tylko się
13: obrócę. Jedno z bramek dla biało-czerwonych zdobył, dziękuję Agnieszko, Filip Komorski i za nic nie chciał się zgodzić po meczu, że jego trafienie było kluczowe dla losów spotkania.
14: Każda bramka była kluczowa. Kluczowa była solidna defensywa, nasza cierpliwość, grze dojrzałość.
13: Dziś gramy na zakończenie turnieju z Litwą. Wygrana w regulaminowym czasie bardzo przybliży nas do awansu. Na 100% go jednak nie gwarantuje. Ważne będą wyniki innych spotkań. Tyle samo punktów, co my mają Francuzi i Ukraińcy. Pewna gry w elicie jest już za to reprezentacja Kazachstanu. Emocje na hokejowej tafli, ale i na piłkarskich boiskach. Znamy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. W tej pierwszej notowanej wyżej Aston Villa zagrał trofeum z Freiburgiem. Tak wygraną w imponujących rozmiarach 4-0 z Nottingham Forest skomentował trener Divinans, Hiszpan Unai Emery. Jestem szczęśliwy, mogąc świętować takie chwile z naszymi kibicami. Oczywiście potrzebowaliśmy ich wsparcia i oni nam je dali, zrobili fantastyczną atmosferę. A moi piłkarze odpowiedzieli na nią najlepiej jak mogli. Po pierwszym spotkaniu, po tym jak zaplanowali rewanż, jak zmotywowali się dzień przed nim i jak byli skoncentrowani. Stwierdził Unai Emery, którego nie da się nie lubić. Na potwierdzenie jeszcze krótki wycinek z jego wypowiedzi, niezaburzony podłożonym tłumaczeniem.
15: And the players they responded fantastic after the first leg, how we were planning the match today, how we prepared the days before.
13: Unai Emery, polecamy Państwu wywiady z trenerem Aston Villa. Jej finałowym rywalem będzie, jak wspomnieliśmy, Freiburg, lepszy w stosunku 3-1 od Bragi. Wczorajszego wieczora poznaliśmy też finalistów Ligi Konferencji, to Crystal Palace. 2-1 wygrało w rewanżu w południowym Londynie z Szachtarem Donieck i Rayo Vallecano 1-0 pokonało we Francji Strasbourg. W nagrodę piłkarze z Madrytu powinni koniecznie obejrzeć na miejscu piękną starówkę, określaną jedną z najpiękniejszych na świecie jakoby. W sporcie olimpijskim dużo mówi się o rekomendacji MKOL o natychmiastowym dopuszczeniu do międzynarodowej rywalizacji sportowców z Białorusi. Mówimy o startach pod flagą i z ewentualnym odgrywaniem hymnu. Ostateczną decyzję podejmą jednak poszczególne związki sportowe. Ciekawe, jakie decyzje podejmą władze Realu Madryt. Wracamy do piłki. Królewscy mają sezon do zapomnienia. W niedzielę grają El Clasico na Camp Nou z Barceloną, która potrzebuje tylko remisu do tytułu. Real ma w tabeli aż 11 punktów straty do Blaugrany. Nie powetował niepowodzenia w La Liga w Lidze Mistrzów i w klubie nerwowo narastał konflikt między Federico Valverde a Aurelienem Chouamenim. Wczoraj w szatni doszło do bójki, w wyniku której Valverde trafił do szpitala z urazem głowy. Władze klubu wszczęły śledztwo i zapowiadają poważne konsekwencje dla obydwu piłkarzy. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę.
2: Czy pięściarz nie może być piłkarzem?
13: Oczywiście.
2: W dzisiejszym świecie. Znaczy, dziękuję ci bardzo.
13: Ja tobie także.
2: A co w pogodzie? No zgadnij.
13: No to samo.
2: Ale może ktoś dopiero wstał i nie słyszał. Tak gdybyś miał w skrócie powiedzieć.
13: Szaro, buro, chłodnawo, tak październikowo.
2: Deszczyk po prostu. Deszczyk. A ładny był polonez Wojciecha Kilera.
13: Nie no, wspaniały, naprawdę.
2: No kto wie, może jeszcze kiedyś skorzystamy.
13: Chyba pana Tadeusza zaraz zacznę czytać z powrotem, wiesz?
2: Dobrze. Było...
13: Kiedyś to było.
2: Dziennikarzy wielu, ale każdy się chował przy...
13: Jankielu.
2: Przy Łonielu. Dziękuję ci bardzo. Krzysztof Łoniewski dziś
13: o poranku. Dziękuję, Nogalu.
2: Nie ma sprawy. Jakoby...
16: Autopromocja.
5: 7 miast, 6...
0: Prognoza pogody. W Radiu Katowice, jak w każdy piątek o tej porze, Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w końcu popadało w większości naszego regionu w czwartek pod wieczór. No i w nocy z czwartku na piątek przechodziły okresami opady deszczu i punktowe burze, w czasie których opady były nawet dość spore. Przyroda bardzo potrzebowała tych opadów. No i teraz co nas czeka w piątek oraz weekend. Najpierw prognoza na piątek, właśnie dzisiaj 8 maja i zachmurzenie w województwie śląskim będzie przeważnie całkowite lub duże z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające i głównie przed południem. Nastąpi ochłodzenie po tych opadach. Temperatura maksymalna dzisiaj w przedziale od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie w miarę stabilne 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie najczęściej duże i całkowite. Na ogół bez opadów. Jedynie bardzo lokalnie może jeszcze lekko pokropić. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, wiatr słaby z północy, ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Najpierw sobota 9 maja. Zachmurzenie jutro będzie całkowite i duże z przejaśnieniami, na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna bez większych zmian, przeważnie w zakresie od 14 do 17 stopni. Wiatr powieje słabo z północy. Ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. I teraz noc z soboty na niedzielę. Tutaj zachmurzenie będzie się zmniejszać aż do bezchmurnego nieba. No i bez opadów. Temperatura minimalna w niedzielę rano od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby z północy. Następnie zmieni kierunek na wschodni. Ciśnienie stabilne, około 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na drugi dzień weekendu, czyli niedzielę 10 maja. Tu mam bardzo dobre wiadomości dla Państwa. Otóż niedziela zapowiada się znakomicie właściwie. Będzie sporo słońca, zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów. Temperatura maksymalna całkiem przyjemna w zakresie od 20 do 22, lokalnie może 23 stopni. Wiatr słaby, przeważnie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać do około 1011 hektopaskali. A co potem? No prawdopodobnie po weekendzie, w poniedziałek znowu popada, ale na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Dziękujemy pięknie. Niech pada, niech pada, niech pada. Damian Dąbrowski. Do usłyszenia.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Cały czas z utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A4, gdzie w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach na pasach w stronę Krakowa doszło do stłuczki. Z kolei pomiędzy węzłem Ruda Śląska a węzłem Zabrze Południe, to już kierunek Wrocław, trwają jeszcze czynności po ogaszeniu pojazdu typu bus. W Katowicach mocno przekorkowana jest okolica pętli Brynowskiej, ale też między innymi Chorzowska, Bagienna, Kościuszki, Korfantego czy Mikołowska. W Tychach cały czas korkuje się DK44 na wysokości Urbanowic. Krajowa 43 z kolei przykorkowana jest w Lgocie, gdzie trwają prace drogowe. A na południu województwa śląskiego zderzak w zderzak jedziemy Krajową 1 przez Pszczynę czy Goczałkowice-Zdrój. W Bielsku Białej większy ścisk mamy na Lwowskiej, Krakowskiej, Andersa czy na Bora Komorowskiego. Podobnie jest na wlocie do centrum Żywca, szczególnie jadąc od strony ekspresowej S1. Wspomniana trasa S1 o tej porze korkuje się na wysokości Mysłowickich Kosztów na pasach w stronę Tychów. W samych Mysłowicach zwolnić trzeba nieco jadąc drogą 79, która to droga jeszcze przytyka się na granicy Jaworzna i Sosnowca.

0: Jest 9. Polska rozpoczyna proces podpisywania z Komisją Europejską umów pożyczkowych z funduszu na dozbrojenie SAFE. Nowoczesny stadion sportowy powstał w Łazach. Za chwilę więcej na ten temat. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktu w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową 86 w Będzinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagniała, zapraszam. Polska rozpoczyna proces podpisywania z Komisją Europejską umów pożyczkowych z funduszu SAFE. Druga będzie Litwa, która złoży podpis jutro. Polska przygotowała 129 projektów na dofinansowanie z funduszu. Na liście są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, amunicja wielokalibrowa, przeciwlotnicze zestawy rakietowe i armatochaubice. Chciałbym, by nasi mieszkańcy mieli świadomość, że mieszkanie w metropolii ma sens, tak mówił na naszej antenie nowy szef górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii Leszek Pietraszek. Obecnie nowe władze czekają na projekt nowelizacji ustawy o metropolii. Zakłada on przejęcie przez Związek Metropolitalny od gmin części ważnych kompetencji, w tym m.in. gospodarki śmieciowej i oświaty. Niezależnie od ustawy jest wiele obszarów do zmian, dodał Pietraszek.
2: Począwszy od popracowania nad taką tożsamością metropolitalną, przez te kwestie, które związane są z tymi procesami, które już w metropolii są realizowane, pod Welostrat, które chcielibyśmy istotnie przyspieszyć rozbudowę ścieżek rowerowych. Chcielibyśmy doskonalić to, co chyba, albo nawet nie chyba, co na pewno metropolii się udało, czyli komunikacja publiczna. Kolej metropolitalna, jak jedni mówią, śląskie metro, jak drudzy mówią, to jest, uważam, taki game changer dla nas.
0: Cała rozmowa z przewodniczącym GZM-u na naszej stronie internetowej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nowoczesny stadion sportowy powstał w Łazach. Dotychczasowe obiekty, które wymagały remontu, a niektóre nawet wyburzenia, zostały przebudowane. Oprócz zaplecza socjalnego powstało tam nowoczesne boisko i bieżnia, dzięki której obiekt stał się obiektem lekkoatletycznym. To daje mieszkańcom szansę na rozwój, mówi burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.
3: Liczymy na to, że podobnie jak kiedyś basen spowodował to, że dzieci, młodzież z terenu naszej gminy nauczyła się pływać, tak mówiąc kolokwialnie, ale również zdobywa sukcesy na arenach sportowych, pływackich. Liczymy na to, że również lekka atletyka będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków i za kilka lat będziemy również mogli być dumni z naszych młodych mieszkańców, którzy w zawodach lekkoatletycznych będą odnosić sukcesy.
0: Koszt przebudowy stadionu w Łazach to ponad 7 milionów złotych. 3 miesiące przed planowanym terminem zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktu w ciągu ulicy Wolności nad drogą 86 w Będzinie. Tym samym nie ma już utrudnień w tym rejonie. Nowy obiekt obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Zastąpił 2 wysłużone wiadukty. Inwestycja kosztowała prawie 10 milionów złotych.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. ZDZ-Katowice.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W większości regionu bez deszczu, jedynie lokalnie mogą wystąpić przelotne opady. Temperatura do 17 stopni.
4: Prognoza pogody w Radiu Katowice, jak w każdy piątek o tej porze, Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w końcu popadało w większości naszego regionu w czwartek pod wieczór, no i w nocy z czwartku na piątek przechodziły okresami opady deszczu i punktowe burze, w czasie których opady były nawet dość spore. Przyroda bardzo potrzebowała tych opadów. No i teraz co nas czeka w piątek oraz weekend. Najpierw prognoza na piątek, właśnie dzisiaj 8 maja, i zachmurzenie w województwie śląskim będzie przeważnie całkowite lub duże z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające i głównie przed południem. Nastąpi ochłodzenie po tych opadach. Temperatura maksymalna dzisiaj w przedziale od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie w miarę stabilne, 1017 do 1019 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie najczęściej duże i całkowite. Na ogół bez opadów. Jedynie bardzo lokalnie może jeszcze lekko pokropić. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby z północy, ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Najpierw sobota 9 maja. Zachmurzenie jutro będzie całkowite i duże z przejaśnieniami. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna bez większych zmian, przeważnie w zakresie od 14 do 17 stopni. Wiatr powieje słabo z północy. Ciśnienie nadal stabilne, około 1020 hektopaskali. I teraz noc z soboty na niedzielę. Tutaj zachmurzenie będzie się zmniejszać aż do bezchmurnego nieba. No i bez opadów. Temperatura minimalna w niedzielę rano od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby z północy. Następnie zmieni kierunek na wschodni. Ciśnienie stabilne około 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na drugi dzień weekendu, czyli niedzielę 10 maja. Tu mam bardzo dobre wiadomości dla Państwa. Otóż niedziela zapowiada się znakomicie właściwie. Będzie sporo słońca, zachmurzenie najwyżej małe i bez opadów. Temperatura maksymalna całkiem przyjemna w zakresie od 20 do 22, lokalnie może 23 stopni. Wiatr słaby, przeważnie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać do około 1011 hektopaskali. A co potem? No prawdopodobnie po weekendzie, w poniedziałek znowu popada, ale na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
4: Dziękujemy pięknie. Niech pada, niech pada, niech pada. Damian Dąbrowski. Do usłyszenia.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy je od S1, na której to z kłopotami poruszaliśmy się w rejonie Podwarpia. Powodem była zepsuta ciężarówka blokująca jeden pas w kierunku Tychów. Służby informują, że problemów z płynną jazdą z tego powodu przynajmniej być nie powinno. Dobre wieści napływają też z A4. Nie ma też utrudnień pomiędzy węzłem Ruda Śląska a Zabrze Południe. To jest dnia w stronę Wrocławia, gdzie mieliśmy pożar busa i trwającą akcję gaśniczą. Uspokoiła się też sytuacja na drodze 86 w Katowicach, gdzie korkowała się okolica węzła Bagienna i węzła Murckowska.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 9.
8: Agnieszka Drost
7: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
8: Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Na konferencji sztabu kryzysowego była nasza reporterka.
7: Za godzinę dowiemy się, kto będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
8: Pozwoli zagwarantować Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy, mówi o unijnej pożyczce SAFE minister spraw zagranicznych.
7: Pogoda nam sprzyja, co nie oznacza, że pożar jest ugaszony, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Od wtorku strażacy walczą z ogniem, który strawił około 300 hektarów Puszczy Solskiej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. We wsi Osuchy przy sztabie kryzysowym jest Dagmara Kędzior.
8: Dagmaro, co teraz o pożarze mówią służby i rząd?
9: Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że te intensywne opady deszczu faktycznie pomogły strażakom w gaszeniu, ale jednocześnie nie doprowadziły do ugaszenia pożaru. Po tym, jak przeleciał dron z termowizją, okazało się, że ten rejon jest nadal czerwony, czyli bardzo rozgrzany.
10: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte, bo wiemy, mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
9: Obecnie zdaniem służb największym zagrożeniem są właśnie te torfowiska. O tym mówił zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
11: Jest bardzo dużo zarzewi, korzenie pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań.
9: W akcji dogaszania bierze teraz udział ponad 1000 strażaków i wiadomo, że zajmie im to co najmniej tydzień.
7: Mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację.
8: Za godzinę dowiemy się, kto będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według mediów ma nim zostać Bartosz Grodecki.
7: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odmówił w rozmowie politycznej w Trójce potwierdzenia tej informacji.
12: Ja nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Dobrze, powiedziałem panu naprawdę bardzo dużo, że o 10:00 mężczyzna kompetentny będzie powołany. Sam pan prezydent go przedstawi. Godziny damy radę. Wytrzymamy.
7: Bartosz Grodecki to były wiceszef MSWiA i obecny doradca zarządu spółki Radmor. Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
8: Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek wyraził nadzieję na dobrą współpracę jego resortu z BBN-em.
13: Bo niewątpliwie współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest najistotniejsza, bo to buduje nie tylko relacje, ale także perspektywę zgody wokół najważniejszych spraw obronnych dla naszego kraju.
7: Zmiany w BBN są efektem decyzji Sławomira Cęckiewicza, który 23 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Od tego czasu obowiązki szefa biura przejął jego dotychczasowy zastępca, generał Andrzej Kowalski.
8: Pozwoli zagwarantować Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy. Tak o unijnej pożyczce SAFE mówi minister spraw zagranicznych. Umowa zostanie dziś podpisana przez przedstawicieli rządu i Komisji Europejskiej.
7: Dzięki tym pieniądzom inwestujemy w krajowe spółki, budując suwerenność technologiczną, podkreśla Radosław Sikorski.
14: Silna armia to silny głos Polski na arenie międzynarodowej. Głos, z którym liczy się już każdy. Wykorzystujemy instrumenty finansowe SAFE, by pokazać, że europejska solidarność to realne czołgi, radary, systemy cyber. Dbamy o to, by każda z tych inwestycji budowała obraz Polski jako państwa nowoczesnego i stabilnego.
8: Według zapowiedzi MON jeszcze w maju dzięki resort podpisze około 40 kontraktów.
7: W sumie rząd zgłosił do Komisji Europejskiej 129 projektów. Jednym z pierwszych ma być program SAN, czyli budowa systemu antydronowego.
8: Dziś rocznica zakończenia działań zbrojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Wieczorem 8 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec.
7: Projekt Wytwórnia Pamięci rozpoczęło rok temu Muzeum Powstania Warszawskiego. Polega on na zbieraniu i utrwalaniu przez uczniów wspomnień osób, które pamiętają niemiecką okupację, mówi historyk i politolog Paweł Łukielski.
15: Tych wspomnień dotąd było wiele zebranych, ale chcieliśmy zachęcić młodych ludzi, dla nich był zresztą zorganizowany konkurs, do tego, żeby porozmawiali ze swoimi dziadkami, a prawdopodobnie częściej nawet pradziadkami, prababciami, o tym, co pamiętają. Nawet jeżeli byli dziećmi, to przecież zapadły w pamięć pewne obrazy, historie.
8: Przez rok zebrano ponad 650 relacji świadków historii z całej Polski. Znajdziemy je na stronie wytwórniapamięci.pl.
7: Klimat. 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach, jednak w województwie lubelskim i na północy województwa podkarpackiego zapalność ściółki wciąż jest ekstremalna.
8: IMGW wydał 10 ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Ja teraz sport na normalnym pokładzie, Krzysztof Łoniewski.
16: Zapalność ściółki.
7: Zapadalność. Bardziej pasuje zapadalność.
16: No dobrze, z reguły serwis sportowy po 9:00 zaczynamy zapowiedzią piątkowych spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Tym razem schodzimy piętro niżej, bo w Krakowie szykuje się, mówiąc kolokwialnie, grube wydarzenie. Jeżeli Wisła przed własną publicznością zremisuje bądź pokona Chrobrego Głogów, wróci po 4 latach na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Trener Białej Gwiazdy Mariusz Job trzyma nerwy na wodzy.
17: To może być dzień, w którym już postawimy kropkę na D i nawet matematycznie nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu. Natomiast ja sobie przypominam, że niektórzy mówili już w takim trybie dokonanym, jeżeli chodzi o awans po tej przerwie zimowej, więc z jednej strony no, dziennikarze, kibice już nas widzieli w Ekstraklasie, ale tu zawsze w piłce trzeba mieć dużo pokory i dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić.
16: Mecz przy Rejmonta w Krakowie od 21:00. Nocturnowa aura ma tylko podnieść rangę wydarzenia. Bilety już dawno wyprzedane. Wisła blisko awansu do Ekstraklasy. Lech Poznań nie aż tak, ale też blisko obrony Mistrzostwa Polski. Dziś gra u siebie z bliską degradacji Arką Gdynia. Ten mecz od 20:30. Od 18:00 spotkanie Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Zostajemy przy futbolu. Wczorajszego wieczora poznaliśmy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. O trofea zagrają Aston Villa z Freiburgiem i Crystal Palace z Rayo Vallecano. A nasi hokeiści z Litwinami od 19.30 w ostatnim spotkaniu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Gdyby wygrali w regulaminowym czasie, ze sporym prawdopodobieństwem awansują do elity.
8: W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie intensywne, lokalnie z burzami, nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr.
18: Na termometrach 9 stopni na Podlasiu, 15 w centrum i na Dolnym Śląsku, 19 na Podkarpaciu.
19: Autopromocja.

0: Minęła 10:00. Po południu w Warszawie z udziałem przedstawicieli armii, rządu i Komisji Europejskiej podpisana zostanie umowa SAFE. Wojewódzki finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym odbywa się w Rybniku. Rozpoczęły się pomajówkowe remonty nad zalewem na Kłoche Chło.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Hagieła, zapraszam. Umowa SAFE pozwoli zagwarantować Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy, oświadczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wczesnym popołudniem z udziałem przedstawicieli armii, rządu i Komisji Europejskiej zostanie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Radosław Sikorski na platformie X powiedział, że pieniądze z programu SAFE wzmacniają pozycję Polski.
2: To jasny sygnał dla naszych sojuszników i odstraszenie dla potencjalnych agresorów. Polska jest silnym, wiarygodnym i nowoczesnym filarem NATO. Nasza dyplomacja jest dziś wsparta potężnymi argumentami. Od 47,6 miliarda złotych na artylerię, po 13,6 miliarda na własny komponent kosmiczny i satelitarny.
0: Szef MSZ-u dodał, że dzięki pieniądzom z SAFE Polska inwestuje w krajowe spółki, budując suwerenność technologiczną, która pozwala nie tylko kupować bezpieczeństwo, ale je współtworzyć.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Wojewódzki finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym odbywa się w szkole podstawowej nr 22 w Rybniku. Biorą w nim udział dzieci i młodzież. Jak mówi Jan Mucha z Polskiego Związku Motorowego, konkurs obejmuje zarówno testy teoretyczne, jak i praktyczne.
3: Oprócz zadania praktycznego z jazdy na rowerze, jest to zarówno jazda w miasteczku ruchu drogowego, jak i jazda po torze przeszkód. Tutaj również odbędzie się konkurencja praktyczna z udzielania pierwszej pomocy, więc tutaj tak kompleksowo sprawdzamy i proszę mi wierzyć, że ta młodzież naprawdę jest mocno przygotowana.
0: Jednym z celów turnieju jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozpoczęły się pomajówkowe remonty nad zalewem na Kłoche Chło. W ich ramach wymieniona zostanie nawierzchnia drogi dojazdowej, która prowadzi bezpośrednio do miejsca wypoczynku. W ramach inwestycji przewidziano też naprawę ubytków asfaltowych zarówno na koronie zalewu, jak i na drodze dojazdowej od strony Tarnowskich Gór. Przez najbliższe dni dostęp do pola biwakowego od strony remontowanej drogi będzie niemożliwy. Sam wjazd na jego teren został tymczasowo zamknięty. Utrudnienia zbiegły się bowiem z nową inwestycją. Chodzi o modernizację instalacji elektrycznej. Prace potrwają do połowy maja.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W większości regionu bez deszczu, jedynie lokalnie mogą wystąpić przelotne opady, a temperatura do 17 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 63 zdarzenia zapisały się już od północy w raporcie Śląskiej Drogówki. Dwa zdarzenia na tę chwilę zakwalifikowane są jako wypadki. Oba miały miejsce stosunkowo niedawno w Zabrzu. Pierwsze to potrącenie pani jadącej na hulajnodze przez samochód osobowy. Kobieta jest poturbowana i poddawana obecnie diagnostyce lekarskiej. To działo się na ulicy 3 Maja. Kolejne zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych miało miejsce na ulicy Wolności na wysokości numeru 80. Tutaj jedną osobę mamy niegroźnie poszkodowaną. Mamy też kilka kolizji. Doszło do takowych w Chorzowie na Parkowej w rejonie Centrum Handlowego, gdzie zderzyły się dwa pojazdy. Autobus komunikacji miejskiej i osobówka zderzyły się w Mysłowicach na Konopnickiej. W Mikołowie na ulicy Paprotek stłuczka dwóch pojazdów, jeszcze Gliwice, wybrzeże Armii Krajowej. Tam osobówka zaliczyła bliskie spotkanie ze słupkami drogowymi.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 10:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Deszcz pomaga strażakom, ale zagrożenie wciąż ogromne. Dogaszanie pożaru na roztoczu potrwa kilka dni. Potężna erupcja wulkanu Dukono w Indonezji. Turyści wśród ofiar śmiertelnych. 180 filmów i hasło poszukiwania. Startuje festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Kilka dni może potrwać dogaszenie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Sprzymierzeńcem strażaków jest w tej chwili padający deszcz. Pożar jest jednak wciąż groźny, mówił po porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
7: Mimo że warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
6: Strażacy pracują w bardzo niebezpiecznych warunkach. W wielu miejscach wypalone są korzenie pod drzewami, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
8: Jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni. Około godziny pierwszej w nocy z panem ministrem byliśmy w tamtym rejonie. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewia. Przejeżdżając, wracając, zatrzymywaliśmy się i też dogaszaliśmy takie miejsca, gdzie ten pożar od nowa się rozprzestrzeniał.
6: Ze względu na niski poziom chmur wycofano na razie z akcji śmigłowce. O 13.30 rząd podpisze umowę o SAFE. To prawie 44 miliardy euro preferencyjnych pożyczek na wydatki zbrojeniowe. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu.
9: SAFE to jest 184 miliardy złotych. SAFE, proszę Państwa, to jest praca dla 12 tysięcy firm w Polsce. 90% z tych środków zostanie wydanych w Polsce, w polskich fabrykach, na polskich żołnierzy, na produkcję polskich elementów uzbrojenia.
6: Umowa zostanie podpisana w Warszawie. Ze strony Polski podpiszą ją minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a także minister finansów Andrzej Domański. Trzech turystów zginęło, a 10 uznano za zaginionych w wyniku nagłego wybuchu wulkanu Dukono w Indonezji. Od 3 tygodni obowiązywał kategoryczny zakaz poruszania się na zagrożonym obszarze na wyspie Halmahera. Według indonezyjskiej sekcji BBC dwie ofiary pochodziły z Singapuru. Erupcji wulkanu towarzyszył potężny huk. Gęsty słup dymu wzniósł się na wysokość blisko 10 kilometrów. Toksyczne popioły wulkaniczne przemieszczają się w kierunku północnym. Mogą wystąpić zakłócenia w transporcie. Coraz bardziej kruche zawieszenie broni w Iranie. Wymiana ognia ze Stanami Zjednoczonymi spowodowała natychmiastowy wzrost cen ropy. Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzeliwują irańskie rakiety i drony. Władze poleciły mieszkańcom zostać w domu.
10: Sytuacja zaostrzyła się w czwartek wieczorem, po tym jak Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormuz i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych atak nastąpił w geście samoobrony, po tym jak Iran zaatakował amerykańskie okręty w okolicach cieśniny Ormuz. Z kolei irańska armia oskarżyła Stany Zjednoczone, że ataki przeprowadziła we współpracy z niektórymi krajami regionu. To prawdopodobnie jest przyczyną ataku na Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. W czwartek wieczorem Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie trwającego od miesiąca zawieszenia broni. Według Donalda Trumpa natomiast mimo ataków pozostaje ono w mocy. Amerykański prezydent zbagatelizował ostatnią wymianę ognia, nazywając ją drobiazgiem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
6: Rozpoczynają się pokazy filmów dokumentalnych 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Pokazanych zostanie 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Tegoroczne hasło festiwalu to poszukiwania.
11: Prezentowane na festiwalu filmy zabiorą wielbicieli dokumentu, podróże i na zaskakujące spotkania. Dlatego podczas wczorajszej gali otwarcia dyrektor festiwalu Artur Liphart zapraszał do uczestnictwa w święcie kina dokumentalnego.
12: Aby przez wspólne przeżywanie sztuki filmu dokumentalnego poczuć na nowo wspólnotę wartości, empatii i otwartych serc.
11: W konkursie głównym o Grand Prix festiwalu będzie walczyło 12 tytułów. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że są to produkcje wybitne.
13: To są filmy, które są odważne formalnie, które są ciekawe tematycznie, które są spełnione całościowo, które też odkrywają jakieś kompletnie nowe obszary dla nas.
11: Festiwal potrwa do 17 maja. Program pokazów można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
6: A jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Chmurno z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burze nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Miejscami tylko będzie się rozpogadzać. W Augustowie 9 stopni, w Poznaniu 13, w Warszawie i Wrocławiu 15, w Krakowie 17, w Rzeszowie 19.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Jest już Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dariusz Schmidt, przepraszam, wszedł właśnie do studia. Myślałam, że będzie Wojtek. Dzień dobry, Darku.
16: Dzień dobry, witam serdecznie, jak zwykle pogodnie. I pozdrawiam maturzystów, którzy dziś od rana walczą z biologią, a po południu zmagać się będą z filozofią. No to żeby za dużo nie kantować, życzymy pogody, ducha i skupienia od oka do ucha. Dziś, proszę Państwa, w pogodzie nadal niżowo od północnego zachodu. Cały czas napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zatem w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu na krańcach południowo-wschodnich. Możliwe również burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Zaś na krańcach północno-wschodnich możliwe opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna w zakresie 8-12 stopni na północy, około 15 na znacznym obszarze kraju, do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty z kierunków północnych. W województwie śląskim rankiem jeszcze lokalnie popada deszcz, ale do południa powinno się już rozpogodzić, za wyjątkiem Beskidów. Tam miejscami może pokropić i zagrzmieć również po południu. Na termometrach dziś nieco mniejsze wartości niż ostatnio bywało. Maksymalnie do 17 stopni w Katowicach i metropolii, do 16 w Częstochowie i na Jurze, do 17 w Bielsku Białej. W rejonach podgórskich od 15 do 16 wysoko w Beskidach, od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Będzie rosnąć. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w sobotę, na niebie sporo chmur, ale z przejaśnieniami, na ogół bez opadów, temperatura w zakresie 16-19 stopni, wiatr słaby z północy. A niedziela już z zachmurzeniem przeważnie małym, co oznacza dużo słońca i temperatura też wyższa w zakresie 23-24 stopni Celsjusza.
15: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku, i do usłyszenia po 14.
17: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
18: Biel twojej sukni była piękna.

To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko.

Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie. Ja cały nie...

0: Jest 11. Umowa w sprawie SEIF zostanie zawarta po południu w Warszawie. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach kontynuowana jest rozprawa w procesie sześciorga oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W Tarnowskich Górach odbywają się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Umowa w sprawie SEIF zostanie dziś zawarta w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem unijnym, który podpisuje umowę dotyczącą funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że nadal jego wątpliwości budzi napięty kalendarz wydawania pieniędzy z programu SEIF.
2: To jest bardzo dużo pieniędzy i mają zostać one wydane przez najbliższe, zdaje się, 4 lata. Czy my przez najbliższe 4 lata mamy takie zdolności przemysłowe, żeby to wszystko sensownie wydać na najbardziej zaawansowany sprzęt? Na szybko będą wydawane, no bo trzeba wydać, bo mamy 4 lata, więc kupi się cokolwiek, to co będzie na rynku, a że nagła taka zastrzyk pieniędzy, no spowoduje oczywiście wzrost cen, no to są znaki zapytania, które my stawialiśmy.
0: Podpisanie umowy w sprawie SEIF otworzy dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju Warszawa otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływać do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przed sądem apelacyjnym w Katowicach kontynuowana jest rozprawa odwoławcza w procesie sześciorga oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura okręgowa w Bielsku, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Sąd pierwszej instancji ocenił, że katastrofa była wynikiem ciągu nieprawidłowości, uchybień i zaniedbań na różnych etapach realizacji inwestycji w pobliżu miejsca katastrofy i wymierzył oskarżonym kary więzienia. W Tarnowskich Górach odbywają się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Biorą w nich udział ministrowie, władze wojewódzkie, samorządowe, strażacy i mieszkańcy regionu. Podczas wydarzenia funkcjonariusze otrzymają odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie. Zostanie też uroczyście otwarta nowa strażnica. Po uroczystościach mieszkańcy będą mogli wziąć udział w pikniku edukacyjnym w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Staw Szuwarek w gliwickich Łabędach i jego otoczenie przejdą całkowitą metamorfozę. Powstanie tam nowoczesna strefa rekreacji, która połączy sport z wypoczynkiem nad wodą. O szczegółach Kamil Jasek.
3: To może być nowe, ulubione miejsce spotkań gliwiczan. Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił przetarg na pierwszy etap prac rewitalizacji stawu Szuwarek. Na początku powstanie coś dla fanów aktywnego spędzania czasu. Wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę, a obok siłownia pod chmurką i strefa workoutu. To połowa planu, bo drugi etap skupi się na samym stawie. Brzegi zostaną umocnione, a wokół wody powstanie betonowa alejka dla spacerowiczów. Relaks zapewnią 3 pomosty widokowe oraz trawiasta plaża z leżakami. Powstaną także modułowe ścianki wspinaczkowe, huśtawki i nowoczesne oświetlenie. Całość dopełnią nasadzenia, które mają nie tylko zdobić, ale także być pożyteczne dla ptaków i zapylaczy. Inwestycja jest już zaplanowana w budżecie miasta. W wieloletniej prognozie finansowej na rewitalizację zabezpieczono blisko 4 700 000 zł.
0: A miasto ogłosiło przetarg i czeka na oferty. Wykonawcy mają czas do 21 maja.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, w większości regionu bez deszczu, jedynie lokalnie mogą wystąpić przelotne opady. Temperatura do 17 stopni. Początek maja to czas pylenia brzozy, dębu i traw. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy je od drogi krajowej nr 94, na której to, jak przekazują nam słuchacze, w Dąbrowie Górniczej doszło do zdarzenia drogowego. Wszystko stało się przed skrzyżowaniem z ulicą 11 listopada na jezdni w kierunku Sosnowca i w tym miejscu trzeba liczyć się z utrudnieniami. Uważać trzeba też w Zabrzu, gdzie doszło do 2 zdarzeń wstępnie zakwalifikowanych jako wypadki. Pierwsze to potrącenie pani jadącej na hulajnodze przez samochód osobowy. Kobieta jest poturbowana, ale nic poważniejszego jej się nie stało i stało się to na ulicy 3 Maja. Kolejne zdarzenie z udziałem 2 samochodów osobowych miało miejsce na Wolności na wysokości numeru 80. Tutaj mamy jedną osobę niegroźnie ranną.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN. Prezydent mówi, że stawia na skuteczność. Pożar w Puszczy Solskiej nadal groźny, mimo deszczu akcja gaśnicza trwa. Mija rok pontyfikatu Leona XIV. Watykaniści mówią, że to papież, który nie milczy wobec wojen. Potwierdziły się nieoficjalne informacje. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To były wiceminister spraw wewnętrznych i pracownik MSZ-u. Zastąpi Sławomira Cęckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że liczy na skuteczność nowego szefa BBN.
8: Mamy człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
7: Można dać mu kredyt zaufania. Zobaczymy, czy będzie współpracował z rządem, skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
9: Zobaczymy, czy on będzie miał suwerenną pozycję, czy będzie dalej oddychał tym powietrzem, które tak naprawdę w tej przestrzeni Biura Bezpieczeństwa Narodowego było powietrzem Antoniego Macierewicza. Czy dalej to będzie tego typu mentalność, czy ktoś o trochę młodszym doświadczeniu zawodowym, czy trochę innym profilu, jednak zechce współpracować z rządem.
7: Bartosz Grodecki ma 45 lat. Oprócz pracy w MSWiA oraz MSZ-cie pełnił także służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles i Sztokholmie. Strażacy wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Choć opady deszczu pomogły służbom, to nadal za mało, by mówić o wygaszeniu ognia. Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. W Józefowie blisko miejsca pożaru jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, powiedz, co teraz robią strażacy.
10: Działania skupiają się głównie na szukaniu nowych zarzewi ognia i polewaniu ściółki oraz torfowisk wodą, bo właśnie one są teraz najtrudniejsze, jeśli chodzi o to dogaszanie. Są bardzo rozgrzane, a żar spowodował, że korzenia drzew są nadpalone. Mogą się praktycznie złamać w każdej chwili. To też jest niebezpieczne dla strażaków. Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski mówił, że temperatura ściółki przekracza 100 stopni Celsjusza.
11: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
10: W akcji bierze udział ponad 1000 strażaków. Dogaszanie może im zająć nawet tydzień, a po południu ma odbyć się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.
7: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Andrzej Poczobut dziękuje za wsparcie. W rozmowie z Radiem Białystok powiedział, że akcje Solidarności dodawały mu sił. Odbywały się one przez ostatnie 5 lat co miesiąc w centrum Białegostoku.
12: Chcę bardzo podziękować dla miasta Białystok, dla mieszkańców miasta Białystok za Solidarność, za te działania, które były podejmowane. Też chcę podziękować za to, że przygarnięto naszych ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań, swoich domów.
7: Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi 28 kwietnia został zwolniony przez reżim Łukaszenki z kolonii karnej. Spędził tam 5 lat. Kandydat na ministra sprawiedliwości w nowym węgierskim rządzie zrezygnował przed inauguracyjną sesją parlamentu. Decyzja ma związek z rodzinnymi powiązaniami jego i przyszłego premiera.
13: Ogłoszenie Martona Melitej-Borny kandydatem na szefa resortu sprawiedliwości wywołało oburzenie wśród przeciwników partii TISO. Lider skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna powiedział, że zwycięzcy wyborów prowadzą politykę szwagrów. A to dlatego, że Peter Modior po ogłoszeniu nominacji przyznał, że prawnik jest prywatnie jego szwagrem. Nie miało to wpływu na jego działalność polityczną, bo siostrę lidera ugrupowania poznał już w trakcie działalności partyjnej. Poślubił ją pół roku temu, a z Modiorem zna się od wielu lat. Po kilku dniach konsultacji obaj zdecydowali, że dla działalności ministerstwa i trudności reform, jakie musi przeprowadzić, lepiej będzie, jeśli kto inny nim pokieruje. Peter Modior ma ogłosić dziś, kto obejmie resort sprawiedliwości. Przesłuchania kandydatów przed komisjami parlamentarnymi odbędą się w przyszłym tygodniu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
7: Mija rok od wyboru amerykańskiego kardynała Roberta Prevosta na papieża. Leon XIV nie boi się krytykować przywódców, którzy wzniecają wojnę. Zwraca uwagę Edward Augustyn, szef działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Watykanista podkreśla także, że Leona trudno jest przypisać do jednego stronnictwa, zwłaszcza w Polsce.
14: Po takich 12 miesiącach, gdy mówiliśmy, a papież ostrożny, tutaj nagle zobaczyliśmy inną twarz papieża. Każdy kraj ma prawo ustanawiać takie przepisy, żeby nie wpuszczać wszystkich, żeby kontrolować swoje granice. Ale jeśli ci ludzie już stoją na granicy, to traktujcie ich jak ludzi, nie jak zwierzęta. To się wymyka tym plemiennym podziałom, które my w Polsce bardzo lubimy i pewnie chcielibyśmy, żeby papież poparł albo jedno plemię, albo drugie plemię. No to temu papieżowi to nie grozi.
7: W rocznicę wyboru Leon XIV będzie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie intensywne, lokalnie z burzami. Od 9 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i na Dolnym Śląsku oraz 19 na Podkarpaciu.
15: Autopromocja Polskiego Radia.
16: Jest już Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dariusz Schmidt, przepraszam, wszedł właśnie do studia, a myślałam, że będzie Wojtek. Dzień dobry, Darku.
17: Dzień dobry, witam serdecznie, jak zwykle pogodnie i pozdrawiam maturzystów, którzy dziś od rana walczą z biologią, a po południu zmagać się będą z filozofią. No to żeby za dużo nie kantować, życzymy pogody, ducha i skupienia od oka do ucha. Dziś, proszę Państwa, w pogodzie nadal niżowo od północnego zachodu. Cały czas napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zatem w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu na krańcach południowo-wschodnich. Możliwe również burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Zaś na krańcach północno-wschodnich możliwe opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna w zakresie 8-12 stopni na północy, około 15 na znacznym obszarze kraju, do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty z kierunków północnych. W województwie śląskim rankiem jeszcze lokalnie popada deszcz, ale do południa powinno się już rozpogodzić, za wyjątkiem Beskidów. Tam miejscami może pokropić i zagrzmieć również po południu. Na termometrach dziś nieco mniejsze wartości niż ostatnio bywało. Maksymalnie do 17 stopni w Katowicach i metropolii, do 16 w Częstochowie i na Jurze, do 17 w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 15 do 16 wysoko w Beskidach, od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Będzie rosnąć. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w sobotę, na niebie sporo chmur, ale z przejaśnieniami, na ogół bez opadów, temperatura w zakresie 16-19 stopni, wiatr słaby z północy. A niedziela już z zachmurzeniem przeważnie małym, co oznacza dużo słońca i temperatura też wyższa w zakresie 23-24 stopni Celsjusza.
16: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku, i do usłyszenia po 14.

0: Jest godzina 12. Po południu z udziałem przedstawicieli armii, rządu i Komisji Europejskiej w Warszawie podpisana zostanie umowa pożyczkowa SAFE. W Częstochowie uczczono 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia firmy organizuje dziś Siemianowicki Urząd Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Różne rodzaje sił zbrojnych dostaną zrównoważone finansowanie z programu SAFE. Zapowiedziała to rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W mediach społecznościowych mówiła, że armia miała duży wpływ na to, co zostanie sfinansowane z unijnego programu.
2: Polskie wojsko układało listę zakupową do mechanizmu SAFE, tak żeby wspierać wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Od lotnictwa przez marynarkę wojenną do artylerii będziemy kupować systemy dronowe, antyrakietowe, czy będziemy inwestować w najnowsze technologie związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, czy dziedziną krypto.
0: Po południu przedstawiciele rządu i armii podpiszą z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Polska dokona tego jako pierwsza w Unii Europejskiej. Do 2030 roku Polska ma pozyskać prawie 44 miliardy euro, w większości w formie niskooprocentowanych pożyczek.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie uczczono 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na Placu Pamięci Narodowej zebrali się reprezentanci władz, służb mundurowych i mieszkańcy. Takie obchody mają ogromne znaczenie, mówi Adam Kiwacki, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
3: Składamy dzisiaj hołd bohaterom, tym, którym zawdzięczamy wolność, ale przede wszystkim wychowujemy ich następców, młode pokolenie. I to jest chyba główne przesłanie dzisiaj, że młodzież wiedziała, ile kosztuje wolność i żeby zawsze była gotowa o tę wolność się troszczyć.
0: A w czasie wojny życie straciło około 6 milionów obywateli Polski. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia firm organizuje dziś Siemianowicki Urząd Miasta. Spotkanie ma charakter warsztatowy. Czeka solidna porcja wiedzy przydatnej w prowadzeniu biznesu, mówi Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza.
4: Warsztaty te to praktyczne, biznesowo-szkoleniowe spotkanie skierowane do wszystkich, którzy marzą o własnej działalności gospodarczej albo są na początku swojej biznesowej drogi. Eksperci podpowiedzą m.in. jak poprawnie założyć firmę, jak poradzić sobie z formalnościami w ZUS-ie, czym różni się ryczałt od podatku liniowego i kiedy warto zostać podatnikiem VAT. Nie zabraknie również konkretnych wskazówek dotyczących kasy fiskalnej, konta bankowego czy ulg dla początkujących przedsiębiorców.
0: Spotkanie odbywa się w Urzędzie Miasta przy ulicy Jana Pawła II 10 i jest bezpłatne.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3 lata więzienia może spędzić mężczyzna, który groził, że podpali budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło w Katowicach w dzielnicy Ochojec. Sąsiedzi 64-latka poinformowali o groźbach policję. Jak ustalili kryminalni, pod koniec ubiegłego roku wobec mężczyzny było prowadzone postępowanie w związku z nieumyślnym spowodowaniem pożaru i groźbami. 64-latek został zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W większości regionu bez deszczu, jedynie lokalnie mogą wystąpić przelotne opady. Temperatura do 17 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe i spowolnienie także na jedynce w Lędzinach i Kosztowach. Drogowców spotykamy wciąż w Katowicach na drodze numer 79 za węzłem z ulicą Lwowską. Poza tym nadal zwalniamy na drodze numer 86 w Będzinie, gdzie w rejonie zjazdu do Grodźca mamy zmianę organizacji ruchu 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Były dyplomata i urzędnik MSZ-u na czele BBN stanął Bartosz Grodecki. Miliardy euro na obronność. Polska, pierwsza w Unii, podpisuje umowę SAFE. David Attenborough kończy 100 lat. BBC przypomina kultowe dokumenty. Wieczorem koncert w Royal Albert Hall. To szansa na nowe otwarcie, ocenia wybór nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Roman Polko. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że tę funkcję obejmie 45-letni Bartosz Grodecki. Zdaniem byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM jest szansa, że nowy szef BBN będzie rozmawiał z różnymi środowiskami.
8: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest dyplomatą, czyli jest szansa na to, że będzie potrafił rozmawiać właśnie z ludźmi z różnych środowisk i z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że na bezpieczeństwo nie można patrzeć z pozycji okopów partyjnych, politycznych.
7: Bartosz Grodecki pracował m.in. przez 14 lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił także służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Uroczystość w kancelarii premiera rozpocznie się za 1,5 godziny. Moment podpisania umowy pomiędzy polskim rządem a Brukselą będzie obserwować nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Kto na SAFE skorzysta i gdzie w pierwszej kolejności popłyną unijne pieniądze?
9: To, co zostanie podpisane o 13.30 w obecności unijnych komisarzy, będzie nowym otwarciem, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Pierwsze efekty już w maju, zawrzemy około 40 umów.
10: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe. To jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować.
9: Kontrakty narodowe trzeba zawierać do końca maja, a potem Polska będzie składać projekty razem z partnerami z Unii, między innymi z sąsiadami z państw bałtyckich i ze Słowacji. Niestety prezydenckie weto do ustawy o SAFE na razie wstrzymuje zakupy dla MSWiA, ale jak zapewnia wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, i ten problem będzie rozwiązany.
11: Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami. Na pewno policja dostanie broń. Będzie to wymagało trochę więcej kombinacji, no ale jeżeli prezydent kładzie kłody pod nogi, to trzeba nauczyć się je omijać.
9: Polska jest beneficjentem największego budżetu z mechanizmu SAFE, to niemal 44 miliardy euro.
7: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Śledczy zabezpieczyli wszystkie fragmenty maszyny. Zostaną one przekazane do specjalistycznych badań.
12: Zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. No i będą w sprawie prowadzone dalsze czynności, już mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Na ten moment nie możemy się wypowiedzieć co do jednoznacznej przyczyny tego wypadku. Docelowo opinia czy wyniki kontroli, wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
7: Powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Do katastrofy dromadera doszło 5 maja. Zginął 65-letni pilot. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który próbował podpalić las w województwie łódzkim. Do zdarzenia doszło przedwczoraj. Podczas zatrzymania od 55-latka czuć było alkohol, mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
13: Z przekazanych informacji wynikało, że podpalenia mógł dopuścić się mężczyzna, który początkowo próbował samodzielnie ugasić ogień, jednak po kilku minutach oddalił się z miejsca na rowerze. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli penetrację pobliskiego terenu i po kilkunastu minutach zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi. Podczas legitymowania ustalono, że to 55-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mężczyzna był agresywny. Badanie wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie.
7: Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim postawiła mu zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. David Attenborough kończy 100 lat. Brytyjskie media poświęcają mu specjalne wydania i programy jubileuszowe, a wieczorem w londyńskim Royal Albert Hall odbędzie się gala poświęcona życiu i pracy jubilata.
14: Sir David Attenborough opublikował specjalne przesłanie do fanów z całego świata. Myślałem, że będę obchodził setne urodziny po cichu, ale wygląda na to, że wielu z was miało inne pomysły. Słynny brytyjski przyrodnik i dokumentalista dodał również, że jest bardzo poruszony liczbą życzeń napływających od dzieci z przedszkoli po mieszkańców domów opieki. Podczas jubileuszowej gali w Royal Albert Hall pokazane zostaną archiwalne fragmenty serii Planeta Ziemia, Błękitna Planeta i Mroźna Planeta. Na scenie pojawią się prezenterzy BBC, naukowcy oraz muzycy związani z jego filmami dokumentalnymi. W mediach społecznościowych życzenia dla Attenborough publikują politycy, organizacje ekologiczne i znane osoby ze świata filmu oraz nauki, a także dziesiątki tysięcy dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
15: Klimat.
7: Do wieczora w południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem stanu wody w górskich rzekach. Po opadach średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się jeszcze w lasach Kujaw i Pomorza. Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem są okolice Kutna, tam umiarkowana. Około 1/3 prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nawet burze z przelotnymi lokalnie burze. Teraz na termometrach w Suwałkach 7 stopni, w Warszawie 11, w Krakowie 15.
15: Autopromocja. W sobotę 9 maja.
16: Jest już Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dariusz Schmidt, przepraszam, wszedł właśnie do studia, a myślałam, że będzie Wojtek. Dzień dobry, Darku.
17: Dzień dobry, witam serdecznie, jak zwykle pogodnie i pozdrawiam maturzystów, którzy dziś od rana walczą z biologią, a po południu zmagać się będą z filozofią. No to żeby za dużo nie kantować, życzymy pogody, ducha i skupienia od oka do ucha. Dziś, proszę Państwa, w pogodzie nadal niżowo od północnego zachodu. Cały czas napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zatem w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu na krańcach południowo-wschodnich. Możliwe również burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Zaś na krańcach północno-wschodnich możliwe opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna w zakresie 8-12 stopni na północy, około 15 na znacznym obszarze kraju, do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty z kierunków północnych. W województwie śląskim rankiem jeszcze lokalnie popada deszcz, ale do południa powinno się już rozpogodzić, za wyjątkiem Beskidów. Tam miejscami może pokropić i zagrzmieć również po południu. Na termometrach dziś nieco mniejsze wartości niż ostatnio bywało. Maksymalnie do 17 stopni w Katowicach i Metropolii, do 16 w Częstochowie i na Jurze, do 17 w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 15 do 16 wysoko w Beskidach, od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Będzie rosnąć. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w sobotę, na niebie sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Na ogół bez opadów. Temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr słaby z północy. A niedziela już z zachmurzeniem przeważnie małym, co oznacza dużo słońca i temperatura też wyższa w zakresie 23-24 stopni Celsjusza.
16: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku, i do usłyszenia po 14.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży. Na straży macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

0: 14.30 na zegarze o tej porze najświeższe informacje Radia Katowice. Do studia przynosi Karolina Michalik.
1: Joanna Bojczuk została wybrana na nową wicemarszałkinię województwa śląskiego, opuszczając dotychczasowe stanowisko członkini zarządu. Jej miejsce zajął Waldemar Bojarun, który od 2015 roku sprawował funkcję wiceprezydenta Katowic. Decyzje te zapadły podczas dzisiejszej sesji sejmiku. Związek Sadowników RP szacuje w pierwszym raporcie, że tegoroczne przymrozki mogły zniszczyć nawet do 80% upraw, głównie jabłoni i czereśni. Ostateczne dane poznamy w czerwcu, a zebrane informacje pomogą w ubieganiu się o wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej. W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadzono symulację zderzenia pociągu z samochodem osobowym, w której uczestniczyli młodzi strażacy oraz studenci. Ćwiczenia obejmowały zarówno akcje na poligonie, jak i transport pozorantów do Centrum Symulacji Medycznej. W Katowicach po raz kolejny pojawią się owce kameruńskie, które w ekologiczny sposób koszą 20 tysięcy metrów kwadratowych miejskich trawników. Miasto wykorzystuje zwierzęta jako uzupełnienie trzech standardowych cykli koszenia mechanicznego w roku.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja. Minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Historyczne nakłady na zbrojenia. Umowa w sprawie funduszu SAFE podpisana. Pierwsza transza już w maju. Deszcz pomógł strażakom w Puszczy Solskiej. Nie ma nowych ognisk pożaru. Trwa akcja służb w zachodnich Niemczech. Uzbrojeni sprawcy zabarykadowali się w banku. Niemal 190 miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Nasz rząd podpisał z Brukselą umowę pożyczkową SAFE. Dzięki niej jeszcze w maju na rządowe konta trafi pierwsza zaliczka na kontrakty zbrojeniowe, to 6,5 miliarda euro. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje uroczystość w kancelarii premiera, gdzie chwilę temu podpisano umowę. Agnieszko, powiedz, jakie słowa padły w trakcie tego wydarzenia.
3: To szczególny moment, zasługujący na tak uroczystą oprawę, tak mówił premier Donald Tusk chwilę po tym, jak podpisano ten dokument. Mówimy o przełomie w historii Polski i Unii, a istotą tego przełomu jest nasze bezpieczeństwo.
4: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
3: Szef rządu dodawał, że chcemy sprostać zadaniu, jakie stoi przed rządem i armią, czyli bronić nasz kraj w razie zagrożenia. Do tego, jak mówił Donald Tusk, potrzebujemy kontraktów, najlepiej w rodzimym przemyśle.
4: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
3: Jednym z pierwszych projektów, jakie zrealizujemy z unijnych funduszy, będzie finalizacja programu SAN, naszej tarczy antydronowej.
2: O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję bardzo za relację. Nie ma nowych zarzewi ognia w Puszczy Solskiej. Na Roztoczu przekazują strażacy. Teren wciąż jest monitorowany, a akcja skupia się na dogaszaniu tlących się zarzewi. Śmigłowce oraz samoloty nie biorą już dziś udziału w akcji gaśniczej. Opady deszczu znacznie ułatwiły działania służb i jak na razie nie ma potrzeby wsparcia ze strony pilotów. Do bazy w Radawcu zleciały wszystkie śmigłowce gaśnicze. Pilot Dawid Bereziński od wtorku brał udział w akcji gaśniczej. Pożaru. Był też jednym z pierwszych pilotów, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia.
5: Pierwszego dnia to czułem się, jakbym łyżeczką od herbaty próbował zgasić ognisko. Ten pożar był tak intensywny. Ostatnio pod Kurowem, dzień wcześniej palił się pożar. Przyleciałem 3 razy, rzuciłem wodę i tak naprawdę pożar był zgaszony. A tutaj dym wygrywał ze mną od razu. Na dzień dobry wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja, więc były przypadki pożaru, gdzie na przykład jednostki, pojazdy gdzieś tam ulegały spaleniu, ponieważ pożar tak szybko się zmieniał, że strażacy nie nadążali z analizą bezpieczeństwa i po prostu musieli opuścić dany obszar, zostawiając często i gęsto jednostki pożarnicze.
2: Na początku akcji doszło niestety do tragedii. We wtorek rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Ponad 1100 hektarów lasu płonie w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Ukraińskie władze uspokajają jednak, że poziom promieniowania jest w normie.
6: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy przekazało, że gaszenie pożarów w strefie czarnobylskiej utrudnia susza, ale też silne podmuchy wiatru. Ogień szybko rozprzestrzenia się po terenie, obejmując nowe kwartały lasu. Szacunkowa powierzchnia pożaru wynosi już ponad 1100 hektarów. Dodatkowo akcję gaśniczą utrudnia zagrożenie minowe. Z tego powodu w niektórych sektorach lasu prace zostały wstrzymane. Jak napisano, według pomiarów przed południem, sytuacja radiacyjna na terytorium Ukrainy, a w szczególności na północy obwodu kijowskiego, pozostaje stabilna. Czarnobylska strefa wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni obejmuje ponad 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Niektóre partie znajdującego się tam lasu są wciąż silnie napromieniowane. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Sprawcy napadu na bank w Niemczech przetrzymują jako zakładnika co najmniej jedną osobę. W miasteczku Zinzig na zachodzie kraju, w budynku otoczonym przez policję, jest kilka osób.
7: Policja twierdzi, że sytuacja od około godziny 10 jest statyczna. Nie informuje natomiast, jak wygląda kontakt z napastnikami, ani jakie są planowane kolejne ruchy. Ulice wokół banku zostały zamknięte. Poza wyznaczonym obszarem nie ma zagrożenia dla mieszkańców, twierdzą policjanci. Zinzig leży w nadrenii Palatynacie, niedaleko belgijskiej granicy. Zaatakowana placówka to lokalny bank spółdzielczy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: 180 filmów dokumentalnych z kilkudziesięciu krajów zostanie zaprezentowanych na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To już 23. edycja tej imprezy. Podczas otwarcia zaprezentowano jeden z konkursowych filmów, obraz Michała Marczaka Bez końca. Dokument śledzi losy rodziców Daniela i Agnieszki Dymińskich, szukających zaginionego syna Krzysztofa. To także film o poszukiwaniu samego siebie, mówił w audycji trójkowo-filmowo dyrektor konkursu Polskiego Festiwalu Wojciech Diduszko.
8: O podróży w głąb siebie, o zmierzeniu się z bardzo trudnymi pytaniami, o odnajdywaniu więzi z naturą, bo jest to film, który dzieje się nad dziką rzeką Wisłą. Daniel spędza tam bardzo dużo czasu, wchodzi w różne interakcje z innymi ludźmi, którzy poszukują zaginionych. Tych osób zginionych w Polsce jest bardzo dużo. I ten film też stawia takie trudne pytania, co zrobić, kiedy jeżeli ktoś chce zniknąć.
2: Program festiwalu na stronie internetowej mdak.pl. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia w Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a lokalnie także burze. W Ełku 9 stopni, w Pile 13, w Łodzi i Opolu 15, w Krośnie 19.
10: Autopromocja.
11: Niech pan poczeka chwilę, tylko...
0: się pochwaliłem, że znam. No państwo też znają Dariusz Schmidt w studiu. Dzień dobry, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To, co się dzieje za oknami, pokazuje, jak istotny jest kontekst, bo podczas tych, w związku z tymi ostatnimi suchymi dniami, tygodniami, jak kania dżdżu, pragnęliśmy deszczu, no i ten deszcz się pojawił. Rzadko, kiedy mówimy, że dobrze, że pada, ale w tym przypadku dobrze, że pada.
12: No bardzo dobrze, myślę. W przyszłym tygodniu również tego deszczu troszeczkę spadnie. A natomiast no, dziś popołudnie, wieczorem przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Jeszcze tylko miejscami opady deszczu, szczególnie w Bieszczadach, tam też możliwe burze. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami na takim natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 18-20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty z kierunków północnych. W województwie śląskim po południu nieco się rozpogodzi. Padać już nie powinno. Jak już, to tylko lokalnie i krótko. Temperatura maksymalna do 15 stopni dziś w Katowicach i w Metropolii, do 14 w Częstochowie na Jurze, do 15 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich do 14, wysoko w Beskidach od 7 do 10, wiatr słaby północno-zachodni i północny, wysoko w górach, tam wiatr również północny, taki zimny można powiedzieć, w czasie burz porywisty, jeżeli takie się pojawią. W nocy, proszę państwa, zachmurzenie najczęściej duże i całkowite, nie powinno padać. Temperatura w zakresie 7 9 stopni. Nadal północny wiatr, czyli taki chłodny, który będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną. Jutro w sobotę na niebie nadal sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Deszcz, jeśli popada, to jedynie miejscowo. Temperatura maksymalna podobna do dzisiejszej, do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. Niedziela, proszę Państwa, już pogodna, sporo słońca, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów deszczu, no i cieplej, bo znowu temperatura maksymalna przekroczy 20 stopni Celsjusza, do 22-23, wiatr słaby przeważnie ze wschodu. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 984, mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali, mniej więcej tak się będzie utrzymywało, a potem zacznie spadać. Biometr dziś, no niestety, albo obojętnie, albo też niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie pogoda.
0: To był Dariusz Szmit z najświeższą prognozą pogody. Bardzo, bardzo, Darku, Ci dziękuję. Gdyby Państwo chcieli ponarzekać na to, co dzieje się za oknem, a nie przekonałby Was do nienarzekania argument, że było sucho i dobrze, że pada, to ja mam jeszcze jeden. No pragnęliśmy tej wiosny, czekaliśmy na tę wiosnę, a tak właśnie wygląda wiosna, prawda? No właśnie, czasem kapryśna. Na temperaturę też nie ma co narzekać, jak mówił Darek, u nas naście do 15, a w najchłodniejszej miejscowości o tej porze w Polsce, w takich Mikołajkach, raptem 7 stopni z hakiem dzisiaj mają. Nie jest źle.
12: Nie jest źle.
0: Tak reasumując. Dzięki Ci bardzo, Darku.
12: Dzięki.
13: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ponownie zaczynamy od Tychów. Przypomnijmy, ulica Orzeszkowej, tam mamy zgłoszoną kolizję, występują utrudnienia w ruchu, zachowajmy ostrożność. Mamy też kolizję na drodze numer 79 w Jaworznie na wysokości Łubowca, tutaj droga wciąż może się korkować. Ruch na głównych drogach wzmożony, choć większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak Jedynka, Czechowice, Dziedzice, tutaj trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielskiej Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem, tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia w ruchu, no i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe i spowolnienie na S1 w Lędzinach i Kosztowach. Drogowców mamy także w Katowicach. Chodzi o DK79 za węzłem z ulicą Lwowską i tutaj korki w obydwu kierunkach. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i...

więcej. Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio? Gdy prym wiodą debile. Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków.

ciebie, płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy?

0: teraz czas na skrót informacji w studiu Karolina Michalik.
1: Polska podpisała umowę na unijny projekt zbrojeniowy SAFE, który pozwala na pozyskanie nawet 44 miliardów euro na wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Jeszcze w tym miesiącu ma wpłynąć 6,5 miliarda euro zaliczki, a pozostałe środki będą wypłacane w formie mikropożyczek. Z ulicy Piekarskiej w Bytomiu usunięto ponad 11,5 tony odpadów, w tym 2 tony opon oraz niemal tonę starych mebli. Akcja sprzątania kosztowała miasto ponad 26 tysięcy złotych. Władze miasta zapowiedziały, że będą teraz domagać się zwrotu poniesionych kosztów od właściciela terenu. Joanna Bojczuk objęła funkcję wicemarszałkini, zastępując Leszka Pietraszka, który zwolnił to stanowisko po objęciu szefostwa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do Zarządu Województwa Śląskiego dołączył również Waldemar Bojarun, dotychczasowy wiceprezydent Katowic. Z kolei jego w katowickim magistracie zastąpił Maciej Biskupski. W Tarnowskich Górach odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, podczas których uroczyście otwarto nową strażnicę przy ulicy Małej. W trakcie uroczystości wręczono liczne odznaczenia oraz awanse, a generał Mirosław Bryś odczytał list od prezydenta Karola Nawrockiego. Komendant Damian Legierski podziękował funkcjonariuszom za służbę i wskazał na nowe wyzwania wynikające z ustawy o ochronie ludności cywilnej.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Miliardy trafią do zbrojeniówki i przełożą się na lepsze uzbrojenie polskich żołnierzy. W kancelarii premiera podpisano umowę na pożyczki SAFE. Napad na banki, wzięcie zakładników do niewoli, trwa oblężenie placówki w zachodnio-niemieckim Zinzig. Trwa dogaszanie ognia na terenie Puszczy Solskiej. Na miejscu cały czas są strażacy. Polska ma umowę pożyczkową na kontrakty zbrojeniowe. Dzięki porozumieniu z Brukselą i podpisaniu umowy SAFE do rodzimej zbrojeniówki trafią miliardy, a do polskich żołnierzy nowoczesne uzbrojenie. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Polską a Brukselą. Agnieszko, co oznacza ta umowa i jakie umowy zostaną zrealizowane?
3: No to jest początek nowego otwarcia, historyczna szansa na szybkie dozbrojenie polskiej armii. Tak mówiła prowadząca półroczne negocjacje z Komisją Europejską na temat właśnie programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Umowa podpisana, pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia. A później wy, drodzy państwo, na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych. To wy musicie to wszystko wyprodukować do roku 2030.
3: Za polską zbrojeniówkę kciuki trzyma Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu. Był przy tworzeniu się programu SAFE. Uważa, że to wielki sukces Polski.
5: Nie będzie przesadą stwierdzić, SAFE is made in Poland. Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych.
3: Pytałeś o listę zakupów, kontraktów. Rzeczywiście jest ona długa. Polska zgłosiła do tych unijnych pieniędzy, pożyczek aż 129 projektów obronnych. 40 umów podpiszemy jeszcze w maju.
2: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Policja otoczyła bank w niewielkim mieście Zinzig na zachodzie Niemiec, gdzie zabarykadowali się napastnicy z zakładnikami. Funkcjonariusze zamknęli sąsiednie ulice i twierdzą, że sytuacja jest tu, cytat, statyczna. Najnowsze informacje z Niemiec ma Adam Kurczewski.
6: Jedną z przetrzymywanych osób ma być kierowca samochodu transportującego pieniądze. Policja nie ujawnia dalszych szczegółów. Mamy sytuację z możliwymi zakładnikami w banku. O liczbie napastników i przetrzymywanych osób nie informujemy z powodów taktycznych. Mieszkańców sąsiednich ulic prosimy o nieopuszczanie mieszkań. Gdy sytuacja zostanie rozwiązana, wydamy stosowny komunikat. Zapowiedział Jürgen Fachinger z policji w Koblencji. Otoczona placówka w Landzie Nadrenia Palatynat należy do spółdzielczej sieci Volksbank. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: 130 żołnierzy obrony terytorialnej dogasza zarzewia ognia na rozległych terenach leśnych Puszczy Solskiej. Ważnym elementem wsparcia jest również system FlyEye, który prowadzi stały monitoring terenu. Sytuacja na pogorzelisku powoli się stabilizuje.
7: Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru. Dodatkowo wciąż wykorzystujemy system FlyEye wyposażony w termowizję, dzięki któremu z powietrza możliwe jest wykrywanie niedogaszonych miejsc. Obraz przekazywany jest w czasie rzeczywistym do służb kierujących akcją, co pozwala szybko kierować działania w miejsca wymagające interwencji.
2: Mówiła Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze współpracują na miejscu. miejscu ze strażakami, policją i leśnikami. 45 milionów złotych łącznie od państwa chce Ryszard Linart Bogucki za niesłuszny areszt. Dotyczy to m.in. sprawy zabójstwa generała Marka Papały. Areszty obejmowały koniec lat 90. ubiegłego wieku oraz wczesne lata 2000. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie.
8: Wnioskodawca wniósł o zadośćuczynienie od Skarbu Państwa w łącznej kwocie 11 milionów 800 tysięcy złotych i na tą kwotę składają się roszczenia związane z, jak twierdzi, niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, które było wobec niego stosowane w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, a także w dwóch innych sprawach gospodarczych. Oprócz tej kwoty zadośćuczynienia wnioskodawca też żąda od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości ponad 34 miliony złotych.
2: Mówił sędzia Maciej Czajka. Ryszard Linart Bogucki 25 lat spędził w więzieniu. Mężczyzna został skazany za zabójstwo szefa pruszkowskiej mafii Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, w 1999 roku. Na wolność wyszedł na początku tego roku. To był serwis Trójki.
9: Klimat.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia pochmurno, wieczorem i w nocy także możliwe opady deszczu i lokalnie burze. W czasie burz nad morzem wiecznie. Teraz od 9 do 19 stopni, nad ranem od 2 na Pomorzu do 10 w centrum i 11 na Podkarpaciu.
11: Autopromocja.
1: 7 miast.
12: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Bielsko-Biała, ulica Warszawska. Tam kolizja trzech pojazdów na pasach w stronę Czechowic. Droga korkuje się. Przenosimy się do Tychów. Tutaj służby informują o zderzeniu hulajnogi z samochodem osobowym na rondzie paprocańskim. Występują spore utrudnienia w ruchu. Ruch na głównych drogach w regionie wzmożony. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te przypominamy na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch odbywa się w obydwu kierunkach, tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na Krajowej 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tutaj także ruch tylko jedną jezdnią. Roboty drogowe i spowolnienie na S1 w Lędzinach. Drogowców mamy także w Katowicach na drodze numer 79 za węzłem z ulicą Lwowską. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

0: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
1: Prokuratura ustaliła, że wypadek, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, wydarzył się o godzinie 13:14. Parlamentarzysta był trzeźwy i rozmawiał wtedy przez telefon, korzystając z zestawu słuchawkowego. Śledczy z Dąbrowy Górniczej czekają jeszcze na wyniki badań krwi 57-letniego kierowcy, który usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 12 maja sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury w sprawie aresztowania podejrzanego, który obecnie przebywa na wolności po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w sieci tuż po rozpoczęciu egzaminów. Proceder ten powtarzał się przez 3 kolejne dni, co komisja uznała za naruszenie prawa i zasad uczciwości. Jednocześnie w szkołach unieważniono matury już kilkudziesięciu osobom, które wniosły telefony na salę. Prezydent Marcin Krupa powołał Macieja Biskupskiego na stanowisko wiceprezydenta Katowic, doceniając jego wieloletnie doświadczenie jako radnego i przewodniczącego Rady Miasta. Zmiana w gronie zastępców prezydenta wynika z przejścia dotychczasowego wiceprezydenta Waldemara Bojaruna do zarządu województwa śląskiego. Huta Częstochowa otrzymała od MSWiA koncesję na produkcję i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym oraz policyjnym, co jest realizacją pierwszego etapu współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Zakład już teraz dostarcza specjalistyczne blachy do budowy okrętu w ramach programu Ratownik realizowanego dla Stoczni Wojennej.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 8 maja. Minęła 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
3: Udało się opanować pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Najnowsze informacje od służb ma nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Łódzki adwokat od trumny na kółkach w ciągu 2 tygodni stanie przed komisją. Wtedy zapadnie decyzja, jak odbędzie karę więzienia. Premier Słowacji będzie świętował rosyjski Dzień Zwycięstwa. Dzisiaj leci do Moskwy. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. Poinformował o tym Maciej Berek z kancelarii premiera. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Teren jest zabezpieczony. Przed niecałą godziną zakończyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jest tam Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
4: Dzień dobry.
3: Jakie są najnowsze informacje po posiedzeniu?
4: 2 kompanie gaśnicze z 5 ogółem jeszcze dzisiaj mają wrócić do swoich macierzystych jednostek. 3 pozostaną na miejscu. To jedna z tych ważniejszych decyzji, która zapadła na dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego. A wszystko dlatego, że strażacy są przekonani, że pożar nie będzie już zwiększał swojej powierzchni.
5: Ciągniki z frezarkami bardzo dobrą robotę wykonały. Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
4: Mówił nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej, który też dodał, że odesłana zostaje większość statków powietrznych, które wcześniej brały udział w akcji gaśniczej.
5: Śmigłowce lotnictwa policji odlatują do Warszawy. Śmigłowce, które są wykorzystywane, dzierżawione przez Lasy Państwowe. 2 śmigłowce zostają jeszcze w dyspozycji dowodzącego. Reszta śmigłowców również wraca i dromadery również są odsyłane.
4: Teraz przed strażakami jeszcze dogaszanie zarzewi ognia i żarzących się torfowisk i to może im zająć jeszcze kilka dni.
3: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa obecnie w zakładzie karnym w Hrubieszowie w województwie lubelskim. To efekt wczorajszego zatrzymania przez policję. Tam zostaną podjęte dalsze decyzje w jego sprawie. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Przez ostatnie 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym. W ciągu najbliższych 2 tygodni skazany stanie przed komisją, która określi sposób wykonywania kary i zdecyduje, czy będzie ją odbywał w zakładzie karnym o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym.
6: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
3: Mówił Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie. Przepisy nie przewidują odrębnej kary za ukrywanie się lub niestawienie się do odbycia kary pozbawienia wolności. Dzisiaj zmieniamy historię Polski i historię Unii Europejskiej, mówiła pełnomocniczka rządu od pożyczek Sejf po podpisaniu umowy na dozbrojenie polskiej armii. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypominała, że podpisanie umowy poprzedziły trudne negocjacje. Zaznaczała, że niektóre przeszkody ją zaskoczyły.
7: Zaczęło się od pomysłu pana premiera, potem polska prezydencja i konkretne decyzje, potem odważna decyzja pana premiera Kosiniaka, żebyśmy wystąpili o tak dużą kwotę. Przecież to jest 1/3 wszystkich pieniędzy na całą Unię Europejską. Pan premier Kosiniak-Kamysz, z tego co pamiętam, nawet ręka mu nie zadrżała, żeby podpisać się pod takim wnioskiem. Potem gigantyczna rola sztabu generalnego i ułożenia listy zakupowej.
3: Podpisanie umowy otwiera dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Do naszego kraju trafią 44 miliardy euro. Jeszcze w tym miesiącu mamy otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach. Premier Słowacji leci do Moskwy. Robert Fico weźmie udział w obchodach przypadającego jutro rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Ma też spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem.
8: Przez długi czas nie było jasne, jak Robert Fico dotrze do Moskwy. Swoją przestrzeń powietrzną zamknęły dla słowackiej delegacji kraje bałtyckie. Podobny wniosek analizowała też Polska. Ostatecznie samolot kieruje się do Moskwy trasą nad Czechami, Niemcami, Danią, Szwecją i Finlandią. Wynika to z ogólnodostępnych danych o ruchu lotniczym. Robert Fico zapowiedział wcześniej, że nie weźmie udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. Zamierza jednak złożyć kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej i spotkać się z Władimirem Putinem. Wizytę premiera w Moskwie krytykuje opozycja, zarzucając mu działanie na szkodę interesów państwa. Robert Fico utrzymuje, że udział w obchodach i upamiętnienie ofiar faszyzmu jest jego obowiązkiem. Wczoraj odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. Zapowiedział też wizyty w Normandii oraz na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Arlington. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 minut po 16, pora na sport, Adam Malecki.
10: Dzień dobry Państwu, wreszcie dobre wieści tenisowe z kortów Foro Italico w Rzymie. Potem jak odpadli, to w pierwszej rundzie Magdalena Fręch, Magdalinetti, Hubert Hurkacz, w drugiej wygrała Iga Świątek. Spacerek to nie był, Polka w trzech setach 6-1, 6-7, 6-3 pokonała Amerykankę Catherine McNally. To spotkanie i postawę Igi oceni trener tenisa Tomasz Iwański.
11: McNally to nie jest zawodniczka, która jest łatwa do ogrania i widać, że jest w dobrej formie. Zagrała dobry mecz w pierwszej rundzie. Zawsze trudno się gra pierwszy mecz. Iga zaczęła od drugiej rundy. Pewnie mogła ten mecz zakończyć w dwóch setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w trzecim secie, że umiała do końca postawić na swoim. I to jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
10: W trzeciej rundzie Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zmierzą się jeszcze dzisiaj Amerykanka Emma Navarro i Włoszka Elisabetta Cocciaretto. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczną granie w 32. kolejce. Na jej inaugurację Raków Częstochowa, który przegrał niedawno w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, podejmie koronę Kielce. Zespół spod Jasnej Góry poprowadzi nowy trener Dawid Kroczek, który zastąpił Łukasza Tomczyka. Zadanie nowej miotły to walka o jak najwyższą lokatę dającą przepustkę do gry w europejskich pucharach.
12: Wiemy, z czym wiązało się zwycięstwo w tym meczu finałowym i jaką ścieżkę otwierało, jeżeli chodzi o przyszły sezon, czyli dawało gwarancję gry w europejskich pucharach. To nie zostało zrealizowane, dlatego też musimy tutaj zrobić i dokonać wszystkich starań, żeby rzeczywiście ten cel osiągnąć. Zespół jest bardzo świadomy. Tutaj jest grupa zawodników, która grała duże mecze i wiedzą, jakie cele są przed nimi stawiane. Dlatego też wszyscy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i liczę na to, że po tym krótkim okresie pracy, który mieliśmy, to były tak naprawdę 3 dni treningowe, będziemy w stanie tutaj wyjść w pełni przygotowanie na mecz z Koroną.
10: Raków zajmuje 5. miejsce w tabeli, Korona jest 12, 3 punkty nad strefą spadkową. Początek meczu o 18, od 20.30 zagrają za to lider Lech Poznań z walczącą utrzymanie Arką Gdynia. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie Dywizji 1A ostatnie spotkanie rozegra reprezentacja Polski. Biało-czerwoni, by awansować do elity, muszą to spotkanie wygrać i to w trzech tercjach, nie oglądając się przy tym na rywali. Wygrana za 3 punkty da Polakom przepustkę do elity. W zakończonym spotkaniu pewny awansu Kazachstan pokonał w rzutach karnych Francję, która awansowała na drugie miejsce, a od kilku minut grają Ukraina z Japonią. Ukraińcy też jeszcze mają szansę na awans. A początek meczu Polska-Litwa o 19.30.
2: To już będzie po popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki.
10: Obejrzysz.
2: Właśnie o tym mówię. Ha, wybrnęłam.
10: Tak.
2: Dobrze, okej. Ale na pewno w serwisach sportowych 21-23 będą o tym informacje. A ja mam informacje, jeśli chodzi o pogodę. Otóż zachmurzenie jest duże. Lokalnie tylko możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe również burze. 8 stopni to najchłodniej na północy, około 15 w centrum. Na przeważającym obszarze kraju również 18-20 stopni na południowym wschodzie. Tak to mniej więcej wygląda.
13: Zapraszam.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Sosnowca. Droga Krajowa 86, pasy w stronę Czeladzi. Jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. Tam kierowcy zgłaszają stłuczkę, po której droga korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. Te na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach. Tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch odbywa się w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic. Tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na drodze krajowej 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi ruch tylko jedną nitką i uwaga, ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe i spowolnienie na S1 w Lędzinach i dalej w Kosztowach. Drogowcy łamy w Katowicach na drodze numer 79 za węzłem z ulicą Lwowską i tutaj mamy nadal korek w kierunku centrum, ale już jest nieco mniejszy niż jeszcze pół godziny temu. Przypominamy też, że w Bieruniu trwa przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 934 z drogą krajową 44. Ruch dwukierunkowy od się po stronie jezdni prawej. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson.

Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

być znany jak Quebo. Teraz w korpo pomazany siedzisz jak pierwszego w szkole dnia przez ziomków flamastrami. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael

0: Jest 17. Niedoszły podpalacz w Katowicach w rękach policji, grożą mu 3 lata więzienia. W informacjach powiemy też o korzyściach, jakie płyną z podpisanego dziś programu na rzecz bezpieczeństwa, czyli funduszu SAFE. Strażacy w Tarnowskich Górach mają nową strażnicę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nawet 3 lata więzienia grożą 64-latkowi, który groził podpaleniem domu w Katowicach Ochojcu. Sytuację mundurowym zgłosili zaniepokojeni sąsiedzi. Wobec mężczyzny w przeszłości były już podejmowane interwencje, informuje podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Zgłaszający obawiali się, że groźby mogą zostać spełnione. 64-letni mężczyzna był znany policjantom. Pod koniec ubiegłego roku prowadzili wobec niego postępowanie w związku z nieumyślnym spowodowaniem pożaru i kierowaniem gruźb. Postępowanie to wraz z aktem oskarżenia trafiło do sądu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał ponownie zarzut kierowania gruźb karalnych.
0: Decyzją sądu 64-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. To największy, pierwszy z prawdziwego zdarzenia program na rzecz bezpieczeństwa. Tak o funduszu SAFE mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Warszawie przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE, na mocy której otrzymamy do 44 miliardów euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek. Tylko w maju podpiszemy w ramach tej inicjatywy 40 nowych umów.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne, wyliczał minister.
4: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń.
3: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że program SAFE ma 3 cele. To wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacja armii, budowa silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego i nowe miejsca pracy.
5: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program SAFE.
3: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE, by z funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym Straż Graniczna, Straż Pożarna i Policja.
0: A te informacje zebrała Sylwia Białek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Strażacy w Tarnowskich Górach mają nową strażnicę. Budynek przy ulicy Małej ma ponad 3000 metrów kwadratowych, wieżę ćwiczeń, garaże dla wozów bojowych, salę sztabową, szkoleniową, siłownię, saunę i pomieszczenie wypoczynku dla strażaków. Nowa komenda jest bardzo dobrze zlokalizowana, podkreśla szef tarnogórskich strażaków, starszy brygadier Adam Lachowicz.
6: Jesteśmy praktycznie przy obwodnicy, także jest droga w kierunku Lublińca, czyli na zachodnią część miasta Tarnowskie Góry i w kierunku wschodnim, w kierunku lotniska i drugiej części miasta. Dobra komunikacja, szybko jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie jest zagrożenie. Mamy też tą salkę edukacyjną, z której jestem bardzo dumny, bo przez to będziemy młodzież powiatu tarnogórskiego szkolić, przygotowywać do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
0: Uroczyście otwarty dziś nowy budynek Komendy Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach został wyposażony w energooszczędne rozwiązania, m.in. fotowoltaikę i izolację akustyczne klasy premium. A za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 101.2 o kameruńskich owcach, które ponownie pomagają w utrzymaniu katowickich trawników. I rozmowa zapowiadająca jutrzejsze wydarzenie związane z 10. urodzinami Parkrun Katowice. Na fali z Beskidów, czyli 103 FM, dziś debatowanie nad uchwałą krajobrazową w Żywcu. Sprawa osuwiska w Zarzeczu, rocznica biblioteki w Cieszynie oraz zaproszenie na targ do Oskoczowa. Z kolei na 98.4 FM opowiemy o symulacji medycznej wypadku masowego, którą przeprowadzono dziś w Częstochowie. Porozmawiamy także o szansach częstochowskich tenisistek stołowych na zdobycie Pucharu Polski. Finał w Częstochowie już w niedzielę. Najbliższa doba to dużo chmur na niebie. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 6 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie do maksymalnie 19. Głównie na południu województwa spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu. Wiatr przez cały czas będzie słaby z dominującym kierunkiem północnym.

0: informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Ludzki. Zaczynamy od Sosnowca. Droga Krajowa 86, pasy w stronę Czeladzi jeszcze przed zjazdem na DK94. Tam mamy zgłoszoną stłuczkę, po której droga może się jeszcze korkować. Teraz południe regionu, Bielsko-Biała, skrzyżowanie ulic Ornej i Katowickiej. Tam mamy kolizję i tutaj także wciąż możliwe utrudnienia. Ruch na głównych drogach w regionie Płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na Jedynce, w Czechowicach, Dziedzicach. Tam, przypominamy, trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienie i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe i lekkie spowolnienie także na S1 w Lędzinach i w Kosztowach. No i drogowców spotykamy także w Katowicach na drodze numer 79 691 404 czeka.
1: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. W studiu Artur Ewertowski, serwis Trójki.
2: Po głównej części matur Centralna Komisja Egzaminacyjna składa zawiadomienie do prokuratury. Chce sprawdzenia zdjęć arkuszy z internetu. Do Sejmu wędruje kolejna rządowa ustawa o kryptoaktywach. To przepisy wcześniej zapowiadane przez premiera i odrzucane przez prezydenta. Lekarze ostrzegają, rośnie liczba chorujących na czerniaka. Mówią o tym w miesiącu świadomości o tej chorobie. Jest zawiadomienie do prokuratury po publikacji w internecie zdjęcia z arkuszami maturalnymi, dowiedziała się nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Sprawę zgłosił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Zarówno w poniedziałek, we wtorek, jak i w środę, kilka minut po 9:00, w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami.
3: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
2: Mówił dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom, które wyniosły na salę telefony komórkowe albo, jak to określono, nie pracowały samodzielnie. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu, poinformował w mediach społecznościowych Maciej Berek z kancelarii szefa rządu. Przypomniał, że w ostatni wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu skieruje do parlamentu kolejny projekt. I tak właśnie robimy, to po raz trzeci i po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma chronić osoby inwestujące na tym rynku. Tym razem prezydent Karol Nawrocki nie ma już żadnych argumentów przeciwko, napisał Maciej Berek. Pożar już się nie rozprzestrzeni, teren jest zabezpieczony. To informacje od strażaków, którzy walczyli z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Po południu zorganizowano kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.
4: Ciągniki z frezarkami bardzo dobrą robotę wykonały. Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
2: Informował Sławomir Sierpatowski ze Straży Pożarnej. Odesłana została też już większość śmigłowców i samolotów biorących udział w akcji gaśniczej. Teraz przed strażakami dogaszanie żarzących się torfowisk. Może im to zająć jeszcze kilka dni. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce drastycznie rośnie, alarmują lekarze. Podkreślają, że maj to idealny moment na szybki przegląd znamion i naukę bezpiecznego opalania, aby letnia beztroska nie skończyła się tragicznie. Zwracają też uwagę, że skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się groźną chorobą. Przekonała się też o tym Emilia z Augustowa.
5: Mam ponad 40 lat. Za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka. Skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. Było bardzo malutkie znamie z przodu na nodze. Się zrobił śrub, to był czerniak.
6: Czerniak jest bardzo poważną chorobą. Onkolog kliniczny Iwona Zakrzewska. Mówi się, że czerniak niedługo stanie się drugim nowotworem najczęstszym na świecie.
7: Nowoczesna onkologia to jest świadomość pacjentów i profilaktyka.
6: Onkolog Leszek Kozłowski.
7: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienionej. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego.
2: Maj to miesiąc świadomości czerniaka poświęcony edukacji na temat profilaktyki, ochrony przed słońcem i wczesnego wykrywania nowotworu skóry. Czerniak rocznie wykrywany jest u około 3000 osób. Wczesne wykrycie daje prawie 100% szans na wyleczenie. Ukraina rozważa wysłanie do krajów bałtyckich swoich ekspertów do walki z dronami. Mieliby pomóc w przeciwdziałaniu bezzałogowcom przylatującym z Rosji. Paweł Buszko wie więcej na ten temat.
8: O możliwości wysłania ukraińskich ekspertów do krajów bałtyckich poinformował szef ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sybicha rozmawiał ze swoją łotewską odpowiedniczką. Tematem był niedawny incydent, kiedy to na Łotwę wleciały prawdopodobnie ukraińskie drony przekierowane tam przez Rosjan. Ukraiński minister spraw zagranicznych zaznaczył, że przeprosił kraje bałtyckie, Estonię, Łotwę i Litwę, a także Finlandię za niezamierzone incydenty spowodowane przekierowaniem ukraińskich dronów przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. Podkreślił, że na polecenie prezydenta Zełenskiego rozważane jest wysłanie grup specjalistów w celu udzielenia bezpośredniej pomocy. W tym roku Ukraina wysłała już do 3 krajów Bliskiego Wschodu ponad 200 ekspertów do walki z irańskimi bezzałogowcami. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Adam Malecki.
10: Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Polka zaczęła granie od drugiej rundy, a w niej nie bez problemów pokonała Amerykankę McNally 6-1, 6-7, 6-3. W kolejnym meczu Polka zagra ze zwyciężczynią pojedynku, w którym zmierzą się Amerykanka Navarro i Włoszka Cocciaretto. A w turnieju panów wielki triumf Włocha Matteo Arnaldiego. Urodzony w San Remo zawodnik pokonał po 3-godzinnej batalii wyżej notowanego Australijczyka Alexa de Minora. Wynik 4-6, 7-6, 6-4. Teraz Matteo zagra z robiącym furorę hiszpańskim 19-latkiem Rafą Hodarem. Imię Rafa nieprzypadkowe, rzecz jasna. Piłkarska Ekstraklasa wkracza w decydującą fazę. Czas na 32. kolejkę. Do końca sezonu pozostały do rozegrania jeszcze 3. Trwa walka o tytuł mistrzowski, o europejskie puchary, no i o utrzymanie. Jest ścisk w tabeli, wszystko może się wydarzyć. Najbliżej tytułu mistrzowskiego jest Lech Poznań, który dzisiaj podejmie znajdującą się w strefie spadkowej i walczącą o utrzymanie Arkę Gdynia. Pierwszy gwizdek o 20:30. Wcześniej piąty w tabeli Raków Częstochowa zagra z 12. Koroną Kielce, która ma zaledwie 3 punkty nad strefą spadkową. Co na to trener Korony Jacek Zieliński?
11: Zawsze to był ciężki teren, natomiast dla nas już nie ma łatwych, mniej łatwych meczów. Trzeba jechać i po prostu zagrać swoje i powalczyć o pełną pulę. Taki mamy plan.
10: Krótko i na temat. Początek meczu o 18:00. O tej samej porze w pierwszym meczu piątej kolejki Ekstraligi Żużlowej pojadą KS Toruń z Falubazem Zielona Góra, a o 20:30 po torze w Gruziądzu śmigać będą miejscowe GKM z Unią Leszno. Jeszcze hokej na lodzie. W trwającym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A mierzą się Ukraina z Japonią. Ukraińcy prowadzą 3-1. Ten wynik, jak i wcześniejsza wygrana Kazachstanu z Francją w rzutach karnych, oznacza, że Polacy, by awansować do światowej elity, w wieczornym meczu z Litwą muszą wygrać za 3 punkty po 3 tercjach. Początek meczu biało-czerwonych w Sosnowcu o 19:30.
1: Ten sygnał oznacza, że mam dla Państwa informację o pogodzie. Zachmurzenie było w ciągu dnia duże, w nocy też będzie duże. Miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia również się przydarzą na wschodniej połowie kraju, a właściwie we wschodniej połowie kraju. Miejscami opady deszczu na ogół słabe. Od 4 do 7 stopni na zachodzie i północy, na pozostałym obszarze nieco cieplej, od 8 do 11 stopni. Chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 2 stopni Celsjusza. Trójka.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Jest 18. 20 maja Sąd Apelacyjny ma ogłosić wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Dziś wysłuchał ostatnich głosów stron. Firmy zbrojeniowe ruszają po pieniądze z SAIF. Rząd podpisał dziś umowę pozwalającą na skorzystanie z unijnego programu. Przed nami 11. edycja festiwalu Katowice Kultura Natura.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku na 20 maja. Podczas dzisiejszej rozprawy odwoławczej sąd wysłuchał ostatnich głosów stron. Jednak ze względu na skomplikowany charakter sprawy na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać prawie 2 tygodnie. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyli bliscy ofiar katastrofy, w której w grudniu 2019 roku zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Bielska prokuratura podtrzymała dziś swoje żądania surowszych kar dla 6 oskarżonych, przekonując, że sprawcy działali umyślnie i godzili się na ryzyko katastrofy. Przypomnijmy, że śledczy domagają się dla szefa firmy zlecającej przewiert nawet 10 lat więzienia, podczas gdy wyrok pierwszej instancji mówił o 6. Z kolei obrońcy oskarżonych wciąż wnoszą o uniewinnienie lub skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, twierdząc, że ich klienci nie mogli przewidzieć tragicznych skutków naruszenia gazociągu. Wybuch, który całkowicie zniszczył 3-kondygnacyjny budynek, został spowodowany przewierceniem rury z gazem pod ulicą. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uznał wcześniej winę wykonawców i osób odpowiedzialnych za dokumentację, orzekając kary od 3 do 6 lat pozbawienia wolności oraz wieloletnie zakazy wykonywania zawodu. O tym, czy te kary zostaną utrzymane, zmienione czy uchylone, dowiemy się za kilkanaście dni w Katowicach. Firmy zbrojeniowe ruszają po pieniądze z SAIF. Rząd podpisał umowę pozwalającą na skorzystanie z unijnego programu. Przedstawiciele firm, które będą produkowały sprzęt wojskowy, zapewniają o swojej pełnej mobilizacji.
2: Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz spodziewa się prawdziwej ofensywy w zakresie wykorzystywania pieniędzy z programu SAFE.
3: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów.
2: Jak mówi, spółka jest w trakcie negocjowania kilkudziesięciu umów, które pozwolą wykorzystać pieniądze. O moce przerobowe nie martwi się prezes radomskiego Łucznika Seweryn Figurski, który zapewnia, że zakład jest w stanie pracować bez przerwy.
4: Jeżeli tak trzeba będzie, potrafimy to robić. Udowodniliśmy to na przestrzeni ostatnich lat. Pracowaliśmy po 7 dni w tygodniu, na 3 zmiany.
2: Prezesi firm zbrojeniowych spodziewają się też pozytywnego wpływu programu na całą gospodarkę. Mówią o całej sieci firm, z którymi będą współpracować podczas realizacji zamówień.
0: A te informacje zebrał Arkadiusz Augustyniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 10 dni, 8 koncertów, w tym 3 symfoniczne. Dodatkowo koncert niespodzianka, joga z rana i koncert z wieczora. Tak zapowiada się 11. edycja festiwalu Katowice Kultura Natura. W roli dyrektora festiwalu po raz pierwszy wystąpi Adam Balas, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
5: Wspaniały recital fortepianowy, muzyka świata, jazz w wykonaniu znakomitego duetu Bill Lawrence, Michael League, Opera, czyli takie zupełnie nowatorskie przedsięwzięcie Klang Forum Wien, które będziemy mieli okazję obserwować podczas festiwalu. Także rozpiętość repertuarowa znakomita, repertuar wyrafinowany, ciekawy.
0: Festiwal Katowice Kultura Natura pod patronatem Radia Katowice odbędzie się między 14 a 24 maja. W Częstochowie trwa wielka operacja logistyczna. Po 30 latach użytkowania ruszyła rozbiórka gmachu głównego dworca kolejowego. To obecnie jedna z największych inwestycji PKP, której wartość sięga niemal 146 milionów złotych. Charakterystyczna postmodernistyczna budowla, która przez lata była symbolem miasta, ustąpi miejsca mniejszemu i bardziej nowoczesnemu obiektowi. Ciężki sprzęt rozpoczął już kruszenie konstrukcji od strony południowej. Budynek, choć imponujący rozmiarem, okazał się zbyt kosztowny w utrzymaniu i niedostosowane do obecnych potrzeb pasażerów. Co ciekawe, projekt nowego dworca przygotowała pracownia z naszego regionu, z Rybnika. Nowy obiekt będzie pełnił nie tylko funkcję stacji kolejowej, ale także terminala autobusowego. Jak informują kolejarze, obsługa podróżnych przeniesie się na wschodnią stronę torów. Nowy pawilon pasażerski ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku. Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać z dworca tymczasowego. Cała inwestycja, wspierana kwotą blisko 100 milionów złotych z funduszy unijnych, ma być gotowa do 2027 roku. Choć społecznicy protestowali przeciwko wyburzeniu hali, PKP podkreśla, że zmiana pozwoli zaoszczędzić ogromne kwoty na energii i bieżącym utrzymaniu. Sobota wciąż z dużą ilością chmur, choć w ciągu dnia możemy liczyć na okresowe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 16 do 19 stopni, a na południu województwa możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Ludzki. Zaczynamy od Sosnowca. Droga Krajowa 86, pasy w stronę Czeladzi jeszcze przed zjazdem na DK94. Tam mamy zgłoszoną stłuczkę, po której droga może się jeszcze korkować. Teraz południe regionu, Bielsko-Biała, skrzyżowanie ulic Ornej i Katowickiej. Tam mamy kolizję i tutaj także wciąż możliwe utrudnienia. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te na Jedynce, w Czechowicach, Dziedzicach. Tam, przypominamy, trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na Krajowej Drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe i lekkie spowolnienie także na S1 w Lędzinach i w Kosztowach. No i drogowców spotykamy także w Katowicach na drodze numer 79 691 404.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
2: Pieniądze z funduszu SAFE dla Polski stały się faktem. Dzisiaj podpisano umowę na pożyczki. Władze Józefowa na Lubelszczyźnie załamane po pożarze w Puszczy Solskiej mówią o największej katastrofie od II wojny światowej. Pentagon rozpoczął publikację dokumentów dotyczących UFO. Na początek pokazano doniesienia z lat 40., 50. i 60. To największy, pierwszy z prawdziwego zdarzenia program na rzecz bezpieczeństwa. Tak o funduszu SAFE mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Warszawie przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu pożyczkowego, na mocy którego otrzymamy ponad 43 miliardy euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek. Tylko w maju podpiszemy w ramach tej inicjatywy 40 nowych umów.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne, wyliczał minister.
4: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń.
3: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że program SAFE ma trzy cele. To wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacja armii, budowa silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego i nowe miejsca pracy.
5: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program SAFE.
3: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE, by z funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym Straż Graniczna, Straż Pożarna i Policja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: To największy kataklizm w tym rejonie od czasów II wojny światowej. Tak burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie w rozmowie z naszą reporterką mówi o skutkach pożaru na terenie Puszczy Solskiej. Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu. Dogaszanie pożaru wciąż trwa i może zająć jeszcze tydzień. Później spotka się zespół, który zajmie się renowacją spalonej części puszczy.
6: Szczególnie pracownicy nadleśnictwa i starostwa powiatowego. Przede wszystkim trzeba będzie dokładnie oszacować stratę i rozpisać, co by było potrzebne, żeby ratować to, co zostało. Jakie działania należy podjąć, żeby te zgliszcza spróbować przywrócić do funkcjonowania.
2: Mówił burmistrz Roman Dziura. Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest niemożliwy. Zniknęli złodzieje, którzy napadli na bank w zachodnioniemieckim Zinzig i przetrzymywali zakładników. Po wejściu policji do placówki znaleziono dwie zamknięte osoby. Sprawców w środku nie było.
7: Policjanci ustalają, jak zniknęli przestępcy. Nie ujawniono, co przekazały osoby znalezione po wejściu do bankowej placówki. Nie ma też na razie rysopisów ani zdjęć poszukiwanego lub poszukiwanych. Według agencji DPA dwóch ludzi było zamkniętych w skarbcu. Policja ustala, czy przebieg zdarzeń potwierdzi wersję o zakładnikach, a taki wariant był przyjmowany przez 5 godzin akcji. O napadzie powiadomiło automatycznie wysłane z banku zgłoszenie na policję. Jednostki na ziemi i ze śmigłowca obserwowały teren wokół placówki Volksbanku. W żadnym momencie nie mieliśmy kontaktu z napastnikami. Przekazali śledczy przed godziną 15. Policjanci weszli do budynku. Teraz sprawdzają, co zniknęło i jakie były okoliczności zagadkowego zdarzenia. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów dotyczących UFO. Na początek pokazano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji. Te akta, ukryte pod klauzulami tajności, od dawna podsycają uzasadnione spekulacje i nadszedł czas, aby Amerykanie sami to zobaczyli. Upublicznienie odtajnionych dokumentów świadczy o szczerym zaangażowaniu administracji Trumpa w bezprecedensową przejrzystość, napisał w oświadczeniu szef Pentagonu Peter Hegseth. Z powierzchownej analizy zamieszczonych dokumentów wynika, że znaczna ich część była była publikowana już wcześniej, dotyczą relacji o latających talerzach z lat 40., 50. i 60., a także niezidentyfikowanych obiektach, które zobaczyli astronauci misji Apollo 12 i Apollo 17.
8: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 28% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większej części kraju zagrożenie pożarem lasów jest małe. Wyjątkiem są niektóre obszary w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, gdzie zagrożenie pożarowe lasów jest średnie. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport po raz trzeci w popołudniu. Adam Malecki.
10: Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie zagra dzisiaj z Litwą o marzenia. Biało-czerwoni mierzą w awans do światowej elity. By się do niej dostać, trzeba pokonać Litwinów za 3 punkty, bo też najgroźniejsi rywale w walce o awans, Ukraińcy, wygrywają 3-1 z Japonią i to oni obecnie są w najbardziej komfortowej sytuacji. We wcześniejszym meczu Francja w karnych przegrała z pewnym awansu Kazachstanem. Jeśli Polacy wygrają w 3 tercjach, zapewnią sobie grę z najlepszymi drużynami globu. Początek meczu Polska-Litwa o 19:30. W piłkarskiej Ekstraklasie ruszyła 32. kolejka. W pierwszym meczu tej serii gier Raków Częstochowa podejmuje Koronę Kielce. Po minutach 6 jest 0-0. Na 20:30 zagrają lider Lech Poznań z zajmującą miejsce w strefie spadkowej Arką Gdynia. Arkowcy ostatnio przegrali z Piastem Gliwice, więc trener żółto-niebieskich Dariusz Banasiak liczy, że drużyna wyciągnie odpowiednie wnioski.
11: Myślę, że tutaj musi być jakaś reakcja z naszej strony, ze strony zawodników, bo jeżeli będziemy tak grali na wyjazdach, tak tracili bramki w taki prosty sposób, tak dopuszczali przeciwnika w tych sytuacjach defensywnych, to będzie bardzo ciężko o dobre wyniki, szczególnie jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe.
10: Jedni drżą o utrzymanie w Ekstraklasie, inni już mrożą szampana z myślą o awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tak jest w przypadku Wisły Kraków. Biała Gwiazda potrzebuje zaledwie remisu w meczu z Chrobrym Głogów. Początek grania o 21:00. Jeszcze wątek piłkarski, choć dotyczący spraw dyscyplinarnych. Real Madryt wydał oświadczenie w sprawie sporu i bójki, do jakiej doszło w szatni królewskich po treningu, a w którą wdali się Federico Valverde i Aurélien Tchouaméni. Urugwajczyk i Francuz skoczyli sobie do gardy. Polała się krew, Valverde wylądował w szpitalu z rozciętą głową i wstrząśnieniem mózgu. Dzisiaj obaj stawili się w klubie, wyrażając skruchę, gotowi na poniesienie kary wyznaczonej przez klub. Kara oczywiście będzie finansowa. Obaj dostaną po portfelu, zapłacą 500 000 euro kary na głowę. W kolarstwie rozpoczęło się wielkie ściganie w Giro d'Italia. Szkoda, że jedynie bez Polaków. Peleton w wielkiej włoskiej pętli ruszył z Bułgarii, a pierwszy etap z metą w Burgas wygrał Francuz Paul Magnier i to on założy jako pierwszy różową koszulkę lidera.
1: Dzisiejsze zachmurzenie utrzyma się przez całą noc do jutra, bo jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu, a temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13 stopni Celsjusza. Trójka.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem. Ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem. Ta

0: się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie.
0: Ja

0: zegarach 19. Częstochowska Huta może wytwarzać produkty na rzecz armii i policji. W Zabrzu Mikulczycach odsłonięto dziś tablicę pamiątkową poświęconą Polakom wysiedlonym z Kresów południowo-wschodnich. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Huta Częstochowa uzyskała koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Decyzję wydał minister spraw wewnętrznych i administracji. Tym samym realizujemy założenia zawarte w liście intencyjnym, który podpisaliśmy z Polską Grupą Górniczą w grudniu, mówi Adrian Sienicki, prezes Huty.
2: To potwierdza nasze, po pierwsze, strategiczne znaczenie. Z drugiej strony pozwala nam realizować ambicje na tym strategicznym rynku. Teraz przed nami wdrożenie. Mamy pół roku na uruchomienie działalności koncesjonowanej. Sposób i jakby dynamika współpracy przede wszystkim z PGZ-em jest fantastyczna. Dla właściciela takiej fabryki jak Huta Częstochowa nie mogliśmy znaleźć lepszego partnera.
0: Huta Częstochowa już współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. Dostarcza blachy do stoczni wojennej, w której budowany jest okręt ratowniczy. W Zabrzu Mikulczycach odsłonięto dziś tablicę pamiątkową poświęconą Polakom wysiedlonym z Kresów południowo-wschodnich. Uroczystość odbyła się w związku z 80. rocznicą przybycia wysiedleńców do Zabrza. To wydarzenie przypomina nam, że kresowiacy mieli duży wpływ na to, jak dziś wygląda Zabrze, mówi prezydent miasta Kamil Żbikowski.
3: To jest wyraz ogromnej odpowiedzialności historycznej, pamięci, która jest pielęgnowana przez towarzystwa zrzeszające kresowiaków. To jest historia, która wiąże się z pojawieniem się w Zabrzu i na Górnym Śląsku takich instytucji jak chociażby Politechnika Śląska, całego know-how, które wiązało się z tym ogromnym dorobkiem polskiej nauki i kultury, który wcześniej funkcjonował w polskim Lwowie.
0: Spośród Polaków wysiedlonych ze Lwowa i Kresów południowo-wschodnich aż 15 tysięcy osiedliło się w Zabrzu. Niewielka część z nich żyje do dziś. Tablica pamiątkowa została umieszczona na ścianie budynku Miejskiego Domu Kultury nr 1.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Trwa rozbudowa szali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny dziś w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
4: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę na i pieniążki zostały przekazane. Inwestycja jest realizowana. Tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
0: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Gra planszowa o udzielaniu pierwszej pomocy trafiła pilotażowo do 5 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Ma ona w przystępny sposób przypominać i utrwalać zasady reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. To forma nauki przez zabawę, ale z elementem presji czasu, mówi podmysłodawczyni gry Magdalena Sumera.
5: My specjalnie w tej grze wprowadziliśmy ten element presji czasu. Klepsydra właśnie ma nam dawać tą sytuację. My szybko musimy, jak najszybciej, mam ostatnie sekundy, żeby zadecydować, które z tych czynności muszą być wykonane. Także gdzieś staraliśmy się na zasadzie gry, zabawy przełożyć te wszystkie emocje, które nam towarzyszą w momencie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową.
0: Docelowo gra ma trafić do wszystkich wodzisławskich szkół podstawowych. W nocy w regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na południu województwa, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozejm i rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie wiszą na włosku. Irańskie tankowce znowu zostały zaatakowane przez amerykańskie siły zbrojne. Umowa na pożyczki z Safe podpisana. Za chwilę sprawdzimy, co o tych pieniądzach mówi się w radomskiej fabryce broni. Mieszkańcy szczecińskiej dzielnicy Podjuchy protestowali przeciwko budowie bazy paliwowej nad rzeką. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały kolejne irańskie tankowce próbujące wejść do portu w Zatoce Omańskiej. To już druga taka operacja w ciągu kilku dni. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Jak poinformowało Centralne Dowództwo CENTCOM, myśliwce F-18 Super Hornet z lotniskowca USS George H.W. Bush unieszkodliwiły dwa irańskie tankowce Seastar 3 i Sevde, strzelając precyzyjnymi pociskami w ich kominy. Oba statki płynęły bez ładunku i próbowały zacumować w irańskim porcie, naruszając amerykańską blokadę. Dwa dni temu podobny los spotkał tankowiec Hasna. Myśliwiec z lotniskowca USS Abraham Lincoln zniszczył jego ster, oddając kilka strzałów z 20-milimetrowego działka. Wszystkie trzy jednostki nie dotarły do celu. Dowódca CENTCOM, admirał Brad Cooper, zapewnił, że amerykańskie siły pozostają zdeterminowane, by w pełni egzekwować blokadę. Według CENTCOM dotychczas unieszkodliwiono kilka statków handlowych, a ponad 50 zmieniono kurs, wymuszając podporządkowanie się zakazom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Fabryka broni w Radomiu liczy na nowe kontrakty i jest gotowa do realizacji zamówień dla polskiej armii. Podpisana dzisiaj umowa SAFE to dla niej równocześnie i szansa, i wyzwanie.
8: Karabinek automatyczny MSB Zgrod to produkt flagowy firmy, który już służy polskim żołnierzom. I to on znalazł się na liście będącej podstawą zamówień w ramach programu SAFE, przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski.
9: Fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań, a finansowanie sejfowskie to duże pieniądze, to duża szansa.
8: Radomianie uważają, że fabryka, która z jednej strony ma wspaniałą stuletnią historię, a z drugiej jest bardzo nowoczesna, powinna skorzystać z unijnych pieniędzy.
10: Popieram, żeby dostał jak najwięcej.
11: Tak jest, bo to jedyny...
12: Tak.
13: Dobrze, że te pieniądze na tą zbrojeniówkę są, niezależnie skąd one pochodzą.
8: Fabryka broni osiągnęła światowy poziom produkcji. Rocznie może dostarczyć około 100 tysięcy jednostek broni. Anna Orzeł, Polskie Radio.
6: Kilkuset mieszkańców przeszło ulicami szczecińskiej dzielnicy Podjuchy w proteście przeciwko nielegalnej budowie bazy paliw. Nad brzegiem rzeki inwestor bez pozwolenia wzniósł 7 zbiorników na olej napędowy, a następnie ogłosił zamiar ich legalizacji. Mieszkańcy dzielnicy domagają się skutecznego zablokowania budowy i rozbiórki tego, co do tej pory zostało postawione. Z uczestnikami protestu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
14: Gdy ta samowolka będzie zbudowana, to znaczy nasza władza jest w nią powiązana.
15: Czy może być tak, że państwo jest mocne wobec słabych, a słabe wobec mocnych? Tak po prostu nie może być.
16: Dzielnica jest cała zjednoczona, to trzeba przyznać. Mieszkańcy są bardzo skonsolidowani, bardzo zdeterminowani i emocje są ogromne.
15: Ja też jestem mieszkanką Podjuch, tutaj mieszkam niedaleko.
17: To ma pani widok prawie z okna.
15: Tak, i po prostu, tak pani powiedziała, że to nas integruje. No poniekąd tak, ale... My po prostu jesteśmy przeciwni tej inwestycji. My żądamy rozbiórki tej bazy paliw i uporządkowania terenu.
6: Na razie prace kazał wstrzymać nadzór budowlany. Inwestycje wstrzymano na 18 miesięcy. To miejsce powstało w czasach, gdy polityka odgrywała znaczącą rolę w każdej dziedzinie życia. Tak o obiektach, w których odbywa się weneckie Biennale, mówiła kuratorka polskiej wystawy Agnieszka Pindera. W nadawanej z Wenecji audycji Terra Cultura przypominała, że pawilony zbudowano za czasów rządu Benito Mussoliniego i od początku wystawa była związana z polityką.
18: Biennale było i jest o nierównościach od początku, a było i jest o wykorzystywaniu kultury właśnie do rozmowy o geopolityce, o układzie sił świata. Było to miejsce, w którym można było negocjować właśnie tą widzialność i reprezentację. I dziś to powraca, albo nigdy tego nie straciliśmy.
6: W tym roku Biennale zorganizowano po raz 61. Kontrowersje spowodował powrót rosyjskiej ekspozycji. Towarzyszyły jej protesty, w których uczestniczyli m.in. ministrowie kultury państw Europy Środkowo-Wschodniej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W nocy miejscami głównie we wschodniej połowie kraju opady deszczu, na termometrach od 4 do 7 stopni na zachodzie i północy do 8-11 na pozostałym obszarze kraju. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, gdzieniegdzie także słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem od 8 do 13.
19: Autopromocja.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyta

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteś

0: Minęła 20. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Kolejne dzikie wysypisko zniknęło z krajobrazu Bytomia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nawet 3 lata więzienia grożą 64-latkowi, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach-Ochojcu. Sytuację mundurowym zgłosili zaniepokojeni sąsiedzi. Wobec mężczyzny w przeszłości były już podejmowane interwencje, mówi podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Zgłaszający obawiali się, że groźby mogą zostać spełnione. 64-letni mężczyzna był znany policjantom. Pod koniec ubiegłego roku prowadzili wobec niego postępowanie w związku z nieumyślnym spowodowaniem pożaru i kierowaniem gruźb. Postępowanie to wraz z aktem oskarżenia trafiło do sądu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał ponownie zarzut kierowania gruźb karalnych.
0: Decyzją sądu 64-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
3: Zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności. W miejsce 2 wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
0: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kolejne dzikie wysypisko zniknęło z krajobrazu Bytomia. Tym razem służby uprzątnęły okolice garaży zlokalizowanych przy ulicy Piłkarskiej. Jak mówi Małgorzata Węgiel, wnuk z bytomskiego magistratu, w sumie wywieziono niemal 11,5 tony różnego rodzaju odpadów.
4: W tym ponad 2 tony starych opon, prawie tonę zniszczonych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Na terenie kompleksu garaży znajdowały się także odpady budowlane, części samochodowe, papa, palety, sprzęt elektryczny, tworzywa sztuczne i odpady metalowe i drewniane. Koszt sprzątania dzikiego wysypiska śmieci wyniósł ponad 26 tysięcy złotych.
0: Środki pochodziły z budżetu miasta, jednak władze Bytomia zamierzają dochodzić od właściciela terenu zwrotu poniesionych kosztów. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To m.in. najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki niemu można uzyskać więcej wyników badań.
5: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Koszt sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Jutro w regionie zachmurzenie będzie duże, okresami jednak większe przejaśnienia, a miejscami głównie na południu województwa możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 maja, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zbrojeniówka czeka na pieniądze z Safe. Już negocjuje umowę na produkcję sprzętu dla wojska.
7: Na nowe borsuki, na nowe kraby, pioruny, baobaby i wiele, wiele innych produktów.
6: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Jestem tam bardzo potrzebny, podkreśla polski działacz. Pożar lasu w Czarnobylu. Nie ma zagrożenia radiacyjnego, uspokaja Państwowa Agencja Atomistyki. Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa na wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE. Negocjujemy już kilkadziesiąt umów, informuje prezes spółki Adam Leszkiewicz.
7: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
6: Adam Leszkiewicz ma nadzieję na pozytywny wpływ programu na gospodarkę. Ta z pewnością zyska na sejf, potwierdza ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
8: Będzie to szerszy wzrost gospodarczy obejmujący nie tylko wojsko. Na pewno będzie to program wspierający i przemysł metalowy, i elektronikę, i IT, i logistykę. Także ten wpływ na polską gospodarkę, na jej rozwój będzie odczuwalny. No w szczególności w danych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego powinniśmy widzieć to właśnie w inwestycjach.
6: Program SAFE to prawie 190 miliardów złotych, które mają pójść na obronność. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu po tym, jak przed kilkoma dniami opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, mówi Polskiemu Radiu Białystok Andrzej Poczobut.
9: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
6: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej, był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Nie ma zagrożenia radiacyjnego w związku z wybuchem pożaru w Czarnobylu, informuje Państwowa Agencja Atomistyki. Jak przekazuje, odczyty ze stacji monitoringu w Polsce są w normie, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. W czarnobylskiej strefie wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni atomowej płonie ponad 1100 hektarów lasu. Gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Dron zakłócił pracę lotniska w Pradze, pojawił się w strefie zakazu lotów. Policja zatrzymała mężczyznę sterującego bezzałogowcem.
10: Zatrzymany 38-latek jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia przez zaniedbanie. Policja nie ujawniła więcej informacji na jego temat. Możemy jedynie stwierdzić, że również latanie dronami podlega określonym zasadom, a w niektórych miejscach jest całkowicie zabronione, przekazała czeska policja w mediach społecznościowych. W związku z incydentem samolot lecący ze Stambułu został przekierowany do Wiednia. Kilka innych maszyn wystartowało lub wylądowało z opóźnieniem. Za naruszenie strefy zakazu lotów grożą w Czechach wysokie kary finansowe, a w skrajnych przypadkach kara więzienia. Czeskie media zwróciły uwagę, że drony regularnie zakłócają pracę europejskich lotnisk. W ostatnim czasie takie zdarzenia miały miejsce m.in. w Holandii, Belgii i Niemczech. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Unijne gwiazdy rozbłysną po zmroku na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki. To z okazji jutrzejszego Dnia Europy. W Centrum Multimedialnym Europa Experience w Warszawie w sobotę na gości czeka moc atrakcji. Warsztaty robienia breloczków z klocków Lego, puzzle z mapą Europy czy Europejskie Koło Fortuny, czyli konkurs z wiedzy na temat Unii dla dzieci i dorosłych. Będą też warsztaty tzw. mody cyrkularnej, zdradza rzecznik przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce Piotr Wolski.
11: Czyli jak ze starych ciuchów zrobić modne ubrania, które dalej dają się nosić. Można przyjść z własnymi starymi ubraniami, można skorzystać z tych zasobów, które będą tu na miejscu i wrócić do domu ze starym, nowym ubraniem.
6: Na powitanie przed wejściem do centrum będzie można napić się gorącej czekolady lub kawy z nadrukiem własnej podobizny na piance. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Noc w większości kraju pochmurna z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodzie mgły. Temperatura minimalna od 3 stopni na zachodzie, około 7 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie i zachodzie miejscami spadek temperatury przy gruncie do około minus 1.
12: Autopromocja. Paryż.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy.

0: Lista przebojów Radia Katowice to najświeższe i najciekawsze muzyczne propozycje. Dziś w naszym studiu przy Ligonia 29 Karolina Szczurowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: A Karolinę mogą Państwo kojarzyć z preselekcji do Eurowizji, mogą także kojarzyć z telewizji, drodzy Państwo. Otóż The Voice i The Voice Kids. O tym może za chwilę, ale zaczniemy może od podróży, bo przyjechałaś do nas dzisiaj po takiej długiej wycieczce. Widziałem blachy limanowskie, bo ty z Limanowy pochodzisz.
1: Tak, ja dokładnie pochodzę ze Skrzydylnej. Jest to taka mała wioska, która znajduje się właśnie w powiecie limanowskim, tak.
0: Więc może o tej Eurowizji trochę pomówimy, dlatego że, no jak wiemy, jest to konkurs śledzony przez ogromną rzeszę ludzi i bardzo istotny siłą rzeczy. Więc powiedz mi, jak wyglądała twoja przygoda z Eurowizją i jakie były twoje wrażenia, bo szóste miejsce w finale to nie byle co i uważam, że możesz wiedzieć sporo zarówno o Eurowizji, jak i o tych kulisach, które się tam dzieją.
1: Tak, przyznam, że ta przygoda cała z preselekcjami to było dla mnie tak naprawdę jedno ze spełnionych marzeń, bo ja próbowałam już kilka razy dostać się właśnie do tych naszych polskich preselekcji i za trzecim razem tak naprawdę się udało, więc jednak to powiedzenie do trzech razy sztuka
0: Dokładnie. Czasem
1: ma swoje zastosowanie.
0: No tak, tak musiało być i tak. Jeżeli coś się wymanifestuje, tak się mówi, to znaczy, tak, że to się musi stać. A będziesz próbowała jeszcze? Jeszcze będziesz brnęła ku Eurowizji w dalszych latach?
1: Wiesz co, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym tak w 100%, natomiast ja nie mówię nie. Zobaczymy, co czas pokaże i może kiedyś jeszcze się pojawię. Mam nadzieję, że uda się kolejny raz dostać. Było to dla mnie duże wyzwanie, bo to był taki mój pierwszy występ i z tancerzami, i z jakąś taką mini choreografią z mojej strony. I tak dopracowanie tego wszystkiego wymagało ode mnie sporo też zaangażowania.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 8 dzień maja. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański prezydent ogłasza 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wiceszef MSWiA apeluje o przestrzeganie zakazów wstępu do lasów. Ponad 750 milionów złotych z państwowej kasy pójdzie na szkolenie najmłodszych sportowców. Będzie 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą od 9 do 11 maja, ogłosił amerykański prezydent. W tych dniach w Rosji przypada Dzień Zwycięstwa, także na Ukrainie, ponieważ kraj ten odegrał ważną rolę w II wojnie światowej, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że zawieszenie broni obejmie przerwanie walk, a także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju. Donald Trump poinformował również, że taka była jego prośba do obu stron. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej jego rozwiązania, napisał amerykański prezydent. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził już informację Donalda Trumpa o ogłoszeniu rozejmu w wojnie z Rosją i o wymianie jeńców. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany. Dzięki opadom deszczu zagrożenie pożarowe w województwie lubelskim spadło do poziomu średniego. Mimo to, wybierając się do lasu, trzeba zachować ostrożność. Apeluje o to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
3: Mamy tutaj teren spokojny już teraz, natomiast ja chciałem w ogóle do mieszkańców zaapelować. Kiedy mamy ostrzeżenia związane właśnie z tą suszą występującą, bo ona nadal jest, na przykład na Mazowszu, żeby jednak tam, gdzie mamy zakazy wejścia do lasów, żeby respektować to. Że jeżeli mówimy o zakazie używania ognia otwartego, respektować, bo to się kończy potem takimi tragediami.
2: W Puszczy Solskiej spłonęło 300 hektarów lasu, 1000 hektarów było objętych działaniami gaśniczymi. Nadleśnictwo Józefów zakazało do końca sierpnia wstępu do zarządzanych przez siebie lasów, a śledztwo dotyczące przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej wszczęła już prokuratura. Prokurator generalny wydał nowe polecenia śledczym prowadzącym sprawy przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu prokuratorzy mają wnioskować o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka. Dziś Grzegorz Braun uniemożliwił przedstawicielom wrocławskiej prokuratury ogłoszenie mu zarzutów dotyczących wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy.
4: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora prokuratora generalnego Waldemara Żurka, śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Tymczasem pełnomocniczka Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, ponieważ w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Ponad 750 milionów złotych na szkolenie najmłodszych sportowców. Przedstawiciele resortu sportu przedstawili pakiet projektów aktywizacji dzieci i młodzieży oraz pomocy dla klubów, głównie piłki nożnej, choć nie tylko. Pieniądze są przeznaczone zarówno na treningi, turnieje, jak i infrastrukturę. Najwięcej wydamy na budowę nowych obiektów sportowych, podkreśla wiceminister sportu Piotr Borys.
5: 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Wnioskodawcami rozstrzygamy to już etapami od przyszłego tygodnia. Takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
2: 250 milionów złotych pójdzie na budowę i modernizację Orlików.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim wciąż utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na serwis sportowy. Norbert Michalak.
8: Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Tomasz Iwański, trener tenisa, uważa, że Świątek ten mecz mogła skończyć wcześniej.
9: Pewnie mogła ten mecz zakończyć w 2 setach, były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w 3 secie, że umiała do końca postawić na swoim. I takich meczy ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona, każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać. I to jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
8: A dalej, czyli w 3. rundzie, Iga Świątek zagra z lepszą zawodniczką z pary, Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. W pierwszym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa wygrał z Koroną Kielce 2-0. W roli trenera Rakowa udanie zadebiutował Dawid Kroczek, który tak podsumował mecz.
10: Pierwsza połowa trochę taka bez wyrazu, jeżeli chodzi o nasze działania pod polem karnym. Nie wykreowaliśmy żadnej mocnej sytuacji, żeby zdobyć bramkę i to było trochę martwiące. Druga połowa i wejście w nią bardzo żywe, bardzo dynamiczne, strzelona bramka i ważne bardzo zwycięstwo i przełamanie i też taka trochę rehabilitacja za Puchar Polski.
8: Dzięki dzisiejszej wygranej Raków awansował na podium w tabeli. Na koniec jeszcze kolarstwo. Holenderka Anna van der Breggen wygrała 6. etap wyścigu Vuelta Espania i została liderką wyścigu. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma, zajęła 10. miejsce ze stratą minuty i 9 sekund. Polka w klasyfikacji generalnej awansowała na 6. miejsce.
2: Noc w większości kraju pochmurna z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie, na zachodzie mgły. Będzie od 3 stopni na zachodzie, około 7 w centrum, do 11 na południowym wschodzie, na północnym zachodzie i zachodzie miejscami temperatura spadnie przy gruncie do około minus 1.
7: Ogłoszenie społeczne.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: minęła 22. Huta Częstochowa uzyskała koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. W Zabrzu Mikulczycach odsłonięto dziś tablicę pamiątkową poświęconą Polakom wysiedlonym z Kresów Południowo-Wschodnich. W serwisie także dużo sportu, między innymi będziemy w Sosnowcu, gdzie o awans do elity grali polscy hokeiści.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Huta Częstochowa uzyskała koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Decyzję wydał minister spraw wewnętrznych i administracji. Tym samym realizujemy założenia zawarte w liście intencyjnym, który podpisaliśmy w grudniu z Polską Grupą Zbrojeniową, mówi Adrian Sienicki, prezes huty.
2: To potwierdza nasze, po pierwsze, strategiczne znaczenie. Z drugiej strony pozwala nam realizować ambicje na tym strategicznym rynku. Teraz przed nami wdrożenie. Mamy pół roku na uruchomienie działalności koncesjonowanej. Sposób i jakby dynamika współpracy przede wszystkim z PGZ-em jest fantastyczna. Dla właściciela takiej fabryki jak Huta Częstochowa nie mogliśmy znaleźć lepszego partnera.
0: Huta Częstochowa już współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. Dostarcza blachy do stoczni wojennej, w której budowany jest okręt ratowniczy. 3 miesiące przed planowanym terminem zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktu w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie. Tym samym zniknęły wszystkie utrudnienia w tym rejonie. Nowy obiekt obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowi i zastąpił 2 wysłużone wiadukty. Inwestycja kosztowała niemal 10 milionów złotych. W Zabrzu Mikulczycach odsłonięto dziś tablicę pamiątkową poświęconą Polakom wysiedlonym z Kresów Południowo-Wschodnich. Wydarzenie odbyło się w związku z 80. rocznicą przybycia wysiedleńców do Zabrza. Ta uroczystość przypomina nam, że kresowiacy mieli duży wpływ na to, jak dziś wygląda Zabrze, mówi prezydent miasta Kamil Żbikowski.
3: To jest wyraz ogromnej odpowiedzialności historycznej, pamięci, która jest pielęgnowana przez towarzystwa zrzeszające kresowiaków. To jest historia, która wiąże się z pojawieniem się w Zabrzu i na Górnym Śląsku takich instytucji jak chociażby Politechnika Śląska, całego know-how, które wiązało się z tym ogromnym dorobkiem polskiej nauki i kultury, który wcześniej funkcjonował w polskim Lwowie.
0: Pamiątkową tablicę umieszczono na ścianie budynku Miejskiego Domu Kultury nr 1.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W serwisie teraz sport. W Sosnowcu dobiegły końca Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie. Na zakończenie turnieju Polska grała z Litwą. Z jakim skutkiem, o tym Tadeusz Musioł.
4: No, jeżeli Państwo słyszą tło, bo nieładnie mówić na hymnie, no to w tle niestety hymn litewski, a to oznacza, że Polaków zabraknie w elicie w przyszłym sezonie. Szkoda zmarnowanej szansy. Szansy wyjątkowej, szansy niezwykłej, bo przecież na zakończenie turnieju w Sosnowcu graliśmy z teoretycznie najsłabszym zespołem, czyli Beniaminkiem. Miało co grać zespół litewski, bo walczyło to, by pozostać w tej dywizji. Potrzebował punktu i ten cel Litwini osiągnęli. 9. minuta, Gintautas w przewadze, a później biliśmy głową w mur do 38. Męczyliśmy się potwornie, ale wreszcie Patryk Krężołek dał nam remis i wydawało się, że trzecia tercja to już będzie gra Polaków koncertowa i pójdziemy za ciosem. Nie udawało się. 98 sekund przed końcem wycofaliśmy bramkarza. Tomasz Fuczik patrzył z boku, jak radzi sobie szóstka Polaków. Złapali Litwini karę, ale i to nie przyniosło żadnego efektu. Raz strzał w poprzeczkę. To było zagrożenie, które stworzyliśmy. A poza tym świetnie bronili Litwini. Znakomicie grał bramkarz Faustas Nauseda. A w dogrywce to już właściwie opadły głowy naszym zawodnikom. Czetwertak w pierwszej minucie i 43 sekundzie strzelił na tyle mocno, że krążek wtoczył się między parkanami Tomasa Fucika. Punkt dla Litwy zdobyty już w czasie podstawowym. Drugi w dogrywce miał mniejsze znaczenie, ale to dało Litwinom utrzymanie. Spadają Japończycy, a Polacy niestety będą znowu grać się w dywizji pierwszej A, dlatego że wybuch radości na trybunach wraz z końcową syreną był ze strony hokeistów Ukrainy, którzy chyba nawet oni scenariusza takiego się nie spodziewali. Awans Kazachstanu już wcześniej. Ukraińcy po naszym meczu także się cieszą, a Polacy ze smutkiem zjeżdżają z tafli. Polska-Litwa po dogrywce 1-2. Za rok znowu jesteśmy na tym samym szczeblu.
0: Relacjonował Tadeusz Musioł. Koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza grają ze Stalą Ostrów Wielkopolski w fazie play-in i jak na razie na 8 minut i 32 sekundy przed zakończeniem czwartej kwarty jest remis 66-66. Zwycięzca tej rywalizacji w niedzielę zagra z Anwilem we Włocławku o prawo gry w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Z kolei siatkarze GKS-u Katowice awansowali do Plus Ligi. W czwartym meczu finałowym pierwszej Ligi Katowiczanie wygrali w Bielsku Białej z BBTS-em 3-0 i całą rywalizację 3-1. Zdaniem meteorologów sobota w regionie pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, a na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Od soboty trzydniowy rozejm wojny Rosji z Ukrainą, informuje prezydent USA. Jeszcze w tym miesiącu ma być gotowy projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przyczyny pożaru Puszczy Solskiej zbada prokuratura, wszczęła śledztwo. Prezydent Donald Trump ogłasza trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni ma obowiązywać od soboty do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców.
6: Prezydent USA napisał na Truth Social, że rozejm obejmuje 9, 10 i 11 maja, a więc trzy dni, w których w Rosji obchodzone jest święto zwycięstwa. Trump podkreślił, że Ukraina też powinna świętować, bo jak się wyraził, była ważną częścią i czynnikiem II wojny światowej. Zawieszenie broni ma oznaczać wstrzymanie wszelkiego rodzaju uderzeń, a więc de facto całkowite zaprzestanie walki. Ogłoszono także wymianę jeńców, po 1000 z każdej strony. Trump napisał, że osobiście zwrócił się do Putina i Zełeńskiego z tą prośbą i że bardzo docenia ich zgodę. Mam nadzieję, że to początek końca tej bardzo długiej, śmiercionośnej, zaciętej wojny, dodał. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: I jeszcze w maju rząd przygotuje projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez pary jednopłciowe za granicą. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urzędy stanu cywilnego do uznania trzech takich małżeństw. To efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pod koniec listopada orzekł on, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeśli związek zawarto legalnie w innym państwie Unii. Wyroki sądów będą przestrzegane, ale rząd szuka sposobu, by wprowadzić je do polskiego porządku prawnego, mówił w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Proszę pamiętać, że rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie pewien wzór formularza, którym wypełniane są dane. Natomiast proszę pamiętać, że nawet TSUE w swoich wyrokach mówi o konieczności dostosowania polskiego prawa. To zbyt wielkim uproszczeniem jest powiedzenie, że wystarczy zmienić formularz i wszystkie inne problemy z tym związane nagle znikną.
5: Minister dodał, że wspólny zespół MSWiA, Kancelarii Premiera i Ministerstwa Cyfryzacji pracuje nad tym, by nowe rozwiązania były szczelne i przewidywały wszystkie skutki prawne. Po czterech dniach akcji strażacy opanowali pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Trwa dogaszanie. Teraz do działania przystępuje prokuratura.
8: Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zdarzenia, które zagrażało mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru lasów należących do nadleśnictwa Józefa oraz lasów należących do innych prywatnych właścicieli, które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
5: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. To największy kataklizm w tym rejonie od czasów II wojny światowej, ocenia burmistrz Józefowa. Roman Dziura zapowiada, że po zakończeniu akcji strażaków spotka się zespół, który zajmie się sprawą odbudowy i renowacji spalonej części puszczy.
9: Szczególnie pracownicy nadleśnictwa i starostwa powiatowego. Przede wszystkim trzeba będzie dokładnie oszacować stratę i rozpisać, co by było potrzebne, żeby ratować to, co zostało. Jakie działania należy podjąć, żeby te zgliszcza spróbować przywrócić do funkcjonowania.
5: W Puszczy Solskiej spłonęło 300 hektarów lasu. Są ciche, ekologiczne i nie zużywają paliwa ani prądu. Nietypowe kosiarki pojawiły się w Katowicach. Po raz kolejny miasto wynajęło owce do skrócenia zbyt wysokich trawników. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza, to rozwiązanie sprawdziło się już w poprzednich latach.
10: Niewątpliwym atutem Katowic są liczne parki i obszary leśne. Jednym z elementów utrzymania tych terenów jest koszenie traw. Od kilku lat ze względów ekologicznych realizujemy je 3 razy w roku, a owce stanowią naturalne uzupełnienie tych działań. Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
5: Stado musi wykosić około 20 tysięcy metrów kwadratowych terenu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Nocą pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie, na zachodzie mgły. Na termometrach nocą od 3 stopni na zachodzie, około 7 będzie w centrum, do 11 na południowym wschodzie.
11: Autopromocja.

lubię weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: Na zegarach 23. Polska podpisała z Unią Europejską umowę pożyczkową SAFE. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego. Kolejne dzikie wysypisko zniknęło z krajobrazu Bytomia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Niemal 190 miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Nasz rząd podpisał z Brukselą umowę pożyczkową SAFE. Dzięki niej jeszcze w maju na rządowe konta trafi pierwsza zaliczka na kontrakty zbrojeniowe 6,5 miliarda euro. W kancelarii premiera w obecności unijnych komisarzy do spraw obronności i budżetu podpisano umowę pożyczkową. Nasz kraj jest pierwszym, który to zrobił. Jutro podobne dokumenty podpisze Litwa.
2: To szczególny moment zasługujący na tak uroczystą oprawę, tak mówił premier Donald Tusk chwilę po podpisaniu umowy pożyczkowej. Mówimy o przełomie w historii Polski i Unii, a istotą tego przełomu jest nasze bezpieczeństwo.
3: Polska będzie bezpieczniejsza w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: Szef rządu dodał, że żyjemy w trudnych czasach. Chcemy sprostać zadaniu, jakie stoi przed rządem i armią, obronić kraj w razie zagrożenia. Do tego, jak mówił Donald Tusk, potrzebujemy kontraktów, najlepiej w rodzimym Przemyśle.
3: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy, więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
2: Jednym z pierwszych projektów, jakie zrealizujemy z unijnych funduszy, będzie finalizacja programu SAN, naszej tarczy antydronowej.
0: O czym informowała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Nawet 3 lata więzienia grożą 64-latkowi, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach-Ochojcu. Sytuację mundurowym zgłosili zaniepokojeni sąsiedzi. Wobec mężczyzny w przeszłości były już podejmowane interwencje, mówi podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
5: Zgłaszający obawiali się, że groźby mogą zostać spełnione. 64-letni mężczyzna był znany policjantom. Pod koniec ubiegłego roku prowadzili wobec niego postępowanie w związku z nieumyślnym spowodowaniem pożaru i kierowaniem gruźb. Postępowanie to wraz z aktem oskarżenia trafiło do sądu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał ponownie zarzut kierowania gruźb karalnych.
0: Decyzją sądu 64-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Kolejne dzikie wysypisko zniknęło z krajobrazu Bytomia. Tym razem służby uprzątnęły okolicę garaży zlokalizowanych przy ulicy Piłkarskiej. Jak powiedziała Małgorzata Węgiel-Wnuk z bytomskiego ratusza, w sumie wywieziono niemal 11,5 tony różnego rodzaju odpadów.
6: W tym ponad 2 tony starych opon, prawie tonę zniszczonych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Na terenie kompleksu garaży znajdowały się także odpady budowlane, części samochodowe, papa, palety, sprzęt elektryczny, tworzywa sztuczne i odpady metalowe i drewniane. Koszt sprzątania dzikiego wysypiska śmieci wyniósł ponad 26 tysięcy złotych.
0: Środki pochodziły z budżetu miasta, jednak władze Bytomia zamierzają dochodzić od właściciela terenu zwrotu poniesionych kosztów. I na koniec serwisu dobre informacje z Dąbrowy Górniczej. Koszykarze MKS-u wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 94-86 i w niedzielę zagrają we Włocławku z Anwilem o 8. miejsce w tabeli, które być może da im, na pewno jeśli wygrają, da im prawo gry w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pochmurny dzień, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16 do 19 stopni.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 maja. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Umowa na program SAFE podpisana. Do zbrojeniówki trafią miliardy, a do armii nowoczesna broń. Rosja i Ukraina potwierdzają 3-dniowy rozejm, zacznie obowiązywać od soboty. Do 3 razy sztuka kolejny rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów trafił do Sejmu. Niemal 190 miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Rząd podpisał z Brukselą umowę pożyczkową SAFE. Nasz kraj jest pierwszym, który to zrobił. To znacząco wesprze obronność Polski, podkreśla premier Donald Tusk.
3: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy. Polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa, by wykorzystać pieniądze z programu, zapewnia prezes spółki Adam Leszkiewicz. Jak mówi PGZ, jest w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów.
8: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
7: Każdą złotówkę z unijnej pożyczki wykorzystamy na zwiększenie zdolności armii, zapewnia szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.
9: Tak, aby zapewnić właściwy poziom odstraszania, ale również dla bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
7: Jeszcze w tym miesiącu do Polski trafi 6,5 miliarda euro zaliczki. Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie A- i utrzymała stabilną perspektywę. Instytucja chwali tempo wzrostu gospodarczego, ale ostrzega przed szybkim przyrostem długu publicznego. Rosja zgadza się na inicjatywę prezydenta USA dotyczącą zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą od 9 do 11 maja oraz na przeprowadzenie wymiany jeńców, poinformował doradca Kremla Juri Uszakow. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że rozejm potrwa 3 dni, ma upamiętnić koniec II wojny światowej dla Rosjan. Propozycję potwierdził też prezydent Ukrainy.
10: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że przy mediacji strony amerykańskiej Rosja zgodziła się na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formule 1000 na 1000. Ma również zostać ustanowione zawieszenie broni 9, 10 i 11 maja. Jak dodał, w ostatnich dniach było wiele apeli dotyczących wstrzymania ukraińskich dalekosiężnych ataków w głębi Rosji. Podkreślił, że zasada symetrii w działaniach Ukrainy jest dobrze znana i została przekazana stronie rosyjskiej. Rosjanie od kilku dni domagają się wstrzymania ukraińskich ataków dronowych na czas moskiewskiej parady wojskowej 9 maja, jednak sami nie wstrzymali ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Posłowie rozpoczną nad nim pracę na posiedzeniu w najbliższy wtorek. Wraz z rządowym projektem zostaną też rozpatrzone propozycja prezydenta oraz 3 poselskie Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomina, że rząd dwukrotnie próbował uregulować tę kwestię, ale ustawy wetował prezydent, stąd 3. projekt. Bo jak mówi wicepremier, nie powtórzyła się sprawa z zonda krypto.
11: Kary będą zaostrzone, na rynku ma być jasny organ, który będzie nadzorował, wyznaczony jest KNF. W tej sprawie nie ma pól kompromisu, bo albo jesteśmy za regulacją i żeby rynek kryptoaktywów był uregulowany, był bezpieczny, albo jesteśmy przeciwko, tak albo nie. I myślę, że pan prezydent w końcu musi odpowiedzieć, czy chce pomagać ludziom, czy chowa głowę w piasek, pomaga swoim koleżankom i kolegom z PiS-u kryć aferę.
7: Liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Nie ma już ryzyka, że pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie się rozprzestrzeni. Strażacy dogaszają pogorzelisko. Może im to zająć jeszcze kilka dni.
12: Pożar jest już opanowany, dlatego zapadła decyzja, by część strażaków, którzy przyjechali tutaj z innych województw, wróciła do swoich macierzystych jednostek. Jednak wielu pozostanie na miejscu, bo jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, pogorzelisko musi być kontrolowane.
13: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki. Jednak ta ziemia jest rozgrzana. Jednak jest mnóstwo pniaków po ściętych drzewach, które wciąż się żarzą.
12: Służby na ten moment twierdzą, że choć pogorzelisko jest nadal bardzo mocno rozgrzane, to sytuacja jest pod kontrolą i że pożar, jeśli ponownie wybuchnie, to nie będzie się rozprzestrzeniał. Mówił o tym zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
14: Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany, mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
12: Lubelszczyznę opuściła też większość samolotów gaśniczych i śmigłowce. Do dyspozycji pozostają jedynie te podlegające pod nadleśnictwo. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Łódzki adwokat od trumny na kółkach czeka w zakładzie karnym w Chrubieszowie na dalsze decyzje w jego sprawie. W ciągu 2 tygodni stanie przed komisją, która zdecyduje, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok. Czy będzie to zakład karny o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym. Informuje porucznik Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie.
15: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
7: Mecenas ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. To o ich aucie mówił trumna na kółkach. Przez ostatnie 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym. Choć od czasów, gdy byli potęgą, minęły wieki, wikingowie nadal rozpalają wyobraźnię. Są obecni w kulturze masowej, a także w otaczającej nas technologii. Kto korzysta z łącza Bluetooth, chcąc nie chcąc, wspomina Haralda Sinozębego, wikińskiego króla Danii. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wikingów Aneta Łuczkowska odwiedziła Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, gdzie pytała, kim tak naprawdę byli wikingowie.
16: Przede wszystkim byli żeglarzami. A poza tym, kim byli? No, byli kupcami, byli wojownikami. Co tu ukrywać? Jak ta Skandynawia, to jest kamień na kamieniu, kamieniem podparty.
17: I dookoła woda.
16: I wkoło woda. Jak nie daj Boże zdarzył się pomór na bydło i nieurodzaj w polu, to oni bili się bez możliwości odwrotu, no bo wrócił, to z głodu zmarł.
18: To jest taka wcześniej średniowieczna romantyka, że to jest taka kultura drużynowa, że wszyscy byli równi. To jest taka prawdziwe życie, którego teraz nam bardzo brakuje.
7: O wikingach opowiadali Jerzy Bogusławski i Makar Babienko. Największy na świecie zlot rekonstruktorów czasów wikingów od 30 lat odbywa się właśnie w Wolinie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport. Norbert Michalak.
19: Elita nie dla polskich hokeistów. Biało-czerwoni w Sosnowcu w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A musieli pokonać w trzech tercjach Litwę, ale przegrali po dogrywce 1-2. Ten wynik przesądził o awansie Ukrainy. Wcześniej awans z pierwszego miejsca zapewnił sobie Kazachstan. Litwa dzięki wygranej dalej będzie grała na zapleczu elity. W piłkarskiej Ekstraklasie Lech Poznań na świętowanie Mistrzostwa Polski musi jeszcze poczekać. W meczu 32. kolejki Lech zremisował z Arką Gdynia 1-1. W drugim spotkaniu piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali u siebie z Koroną Kielce 2-0, mówi bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
20: Budowaliśmy atak, zmienialiśmy stronę, ale nic nie wychodziło, ta gra była szarpana. Wyszliśmy do szatni, ustaliliśmy dalszy plan działania i po prostu zaczęliśmy grać w piłkę i tak naprawdę ten mecz mógłby się skończyć 3-4-0, gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje. Natomiast jest 2-0, pewnie zagraliśmy w drugiej połowie też z tyłu, bez jakichś tam większych problemów wobec jednej sytuacji tego Antonina. Ale z tego faktu jestem zadowolony i cieszę się, że powrót do bramki jest znowu na zero.
19: Dzięki dzisiejszej wygranej Raków awansował na podium w tabeli, a tymczasem do Ekstraklasy awansowała Wisła Kraków. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wygraną z Chrobrym Głogów 2-0 w 32. kolejce pierwszej ligi. Włoszka Elisabetta Cocciaretto będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Dziś Polka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3, a Włoszka pokonała także Amerykankę Emme Navarro 6-3, 6-3. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w finale Superligi. Kielczanie po raz drugi pokonali KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski, tym razem u siebie 30-23. Jutro z kolei rewanż w drugiej parze Orlen Wisła Płock, Wybrzeże Gdańsk. W piątej kolejce żużlowej Ekstraligi wygrane gospodarze. W Toruniu Press wygrał z Falubazem Zielona Góra 54-36, a w Grudziądzu GKM pokonał Fogo Unię Leszno 50-40. Liderem jest zespół z Torunia.
7: Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, a lokalnie też rozpogodzenia. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam od 8 do 13.
21: Autopromocja.